0: Dziś czwartek, to 11 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, a my zapraszamy Was na poranne wiadomości.
1: Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o zakończeniu kolejnej serii uderzeń na cele w Iranie. Według komunikatu zaatakowano systemy rozpoznawcze, łączności oraz obrony przeciwlotniczej, które miały stanowić zagrożenie dla sił USA i przede wszystkim żeglugi w regionie. Teheran odpowiedział, ogłaszając ataki odwetowe na 18 celów o znaczeniu strategicznym, a irańskie media podały również, że dronami zaatakowano amerykańską 5. flotę w Bahrajnie, jednak te informacje nie zostały potwierdzone. Iran utrzymuje też, że zamknął cieśninę Ormus, podczas gdy strona amerykańska twierdzi, że ruch statków handlowych odbywa się tam normalnie. Waszyngton zapowiada kolejne działania, jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegał, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
2: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie te fale.
1: Zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko. Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało wczoraj przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
3: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
4: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy zostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przez nas wywalczona.
5: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
1: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przed nami kolejny dzień z kapryśną aurą, mokry po prostu. Patrzę na temperatury w tej chwili w Polsce. Najmniej ciepło jest w Resku na zachodnim Pomorzu, tam 8,5 stopnia, no w Zakopanem trochę lepiej. W Przemyślu 16 i to najcieplejsze miejsce dnia. Temperatura w tej chwili no właściwie delikatnie powyżej 10 w większości miejsc. Co czeka nas dzisiaj w ciągu dnia? No zmienne zachmurzenie, także przelotne opady deszczu, a temperatura nie przekroczy 20 stopni. Ciśnienie zaczyna rosnąć, biometr na razie jest nie najlepszy, ma się nieco poprawić. Jeśli chodzi o wiatr, ten na ogół z północy i północnego zachodu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Anna Kruszewska, czas na podsumowanie informacji, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Nowotarska policja podsumowała długi czerwcowy weekend. W trakcie działań wylegitymowano 250 osób, w tym 70 motocyklistów. Ujawniono też 161 wykroczeń drogowych. Skontrolowano ponad 300 kierujących pod kątem trzeźwości. Dwie osoby były pod wpływem alkoholu, a jedna środków odurzających. Zatrzymano 3 prawa jazdy i 7 dowodów rejestracyjnych. Nowoczesny sprzęt kardiologiczny i rozwój cyfrowych usług medycznych to efekt dwóch projektów realizowanych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Ich łączna wartość to blisko 24 miliony złotych, z czego prawie 21 złotych stanowi dofinansowanie. Ponad 13 milionów przeznaczono na rozwój kardiologii. Oddział i poradnia zostały doposażone między innymi w echokardiografy, angiografy, aparaty USG oraz urządzenia do diagnostyki EKG. W planach są też kolejne inwestycje, w tym modernizacja tomografu komputerowego komputerowego i rezonansu magnetycznego. Ponad 10 milionów złotych trafiło natomiast na cyfryzację szpitala. W najbliższym czasie gmina Czarny Dunajec przeznaczy około miliona złotych na poprawę dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych. Część środków, 400 tysięcy złotych, pochodzi z dotacji województwa małopolskiego. Na drogach ma być bezpieczniej.
8: W budżecie miasta i gminy Czarny Dunajec mamy bardzo duże środki, które są całkowicie zdecentralizowane na miasto i na 14 wsi. Do podziału na ten rok po zwiększeniu budżetowym o 3 miliony jest aż 15 milionów złotych. I z tego zostały wydzielone środki na typowe drogi rolnicze. Rząd środków około miliona złotych. I udało nam się pozyskać maksymalną dotację na ratowanie właśnie i odbudowę dróg rolniczych z Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kwota maksymalna wynosiła w tym roku 400 tysięcy złotych i sołtysi w poszczególnych miejscowościach przeznaczyli odpowiednie kwoty jako wkład własny, to jest prawie 600 tysięcy złotych, do tego, żeby wybudować 5 dróg. Część z nich będzie drogami asfaltowymi, jakby kontynuacja już istniejących dróg rolniczych, a część będzie drogami żwirowymi plus jedna droga będzie wyłożona jąbami, w szczególności na takim podwieździe. No na pewno drogi rolnicze są bardzo ważne w naszym terenie, w szczególności w górskich południowych stokach. No te drogi są bardzo ważne, żeby były o odpowiedniej jakości, ponieważ one zapewniają bezpieczeństwo użytkowników, czyli rolników. A najbardziej potrzebne dzisiaj dla rolników jest to, żeby drogi były o odpowiednim kącie nachylenia i odpowiedniej ścieralności, ponieważ jak jadą ciężkim sprzętem, który waży nawet ponad 20 ton, a jest fatalna pogoda, to znaczy poleje, no to mieliśmy takie nieszczęścia, że traktory po prostu ślizgały się na tych drogach, które były o złej jakości i staramy się, żeby te drogi rolnicze no były bezpieczne, w szczególności dla ich użytkowników. No, mamy inny problem. Im więcej mamy dobrych dróg, no, tym one są coraz częściej szlakami turystyki kładowo-offroadowej. No i musimy też poważnie się zastanowić, jak chronić to, co żeśmy wybudowali ze środków własnych, właśnie przed niszczeniem przez osoby trzecie.
7: Mówił burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski. Powiat nowotarski podpisał umowę na rozbudowę drogi powiatowej łączącej Gronków i Bukowinę Tatrzańską. Wartość robót wynosi ponad 8,5 miliona złotych. Prace obejmą odcinek drogi w Gronkowie. W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, zjazdy do posesji, odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Zaplanowano także przebudowę skrzyżowań i sieci technicznych oraz montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Na realizację pierwszego etapu powiat nowotarski pozyskał niemal 4 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość inwestycji będzie współfinansowana przez gminę Nowy Targ. Wykonawca na zakończenie prac ma 550 dni.
9: Radio Alex ostrzega.
7: Przed wakacjami funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przypominają: na lotnisku nie ma miejsca na żarty o bombach czy materiałach wybuchowych. Przekonało się o tym dwóch pasażerów krakowskiego lotniska w Balicach. Obywatel Albanii lecący do Norwegii oraz Polak wybierający się do Wielkiej Brytanii podczas odprawy oznajmili, że w ich bagażach znajdują się bomby. Obaj tłumaczyli później, że były to jedynie nieprzemyślane żarty. W każdym przypadku uruchomiono procedury bezpieczeństwa i przeprowadzono szczegółowe kontrole bagażu. Choć nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mężczyźni zostali ukarani mandatami za naruszenie przepisów prawa lotniczego. Dodatkowo decyzją kapitanów samolotów nie zostali dopuszczeni do lotu. Zakopiańscy kryminalni zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego podejrzanego o serię włamań do paczkomatu na osiedlu Krzeptówki. Mężczyzna został zatrzymany w centrum Zakopanego. Śledczy ustalili, że w nocy z 22 na 23 maja 28-latek włamał się do jednej skrytki i usiłował włamać do kolejnych 19. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim również narkotyki. Mundurowi ustalają teraz, jakie przedmioty zostały skradzione oraz jakiej wysokości straty ponieśli poszkodowani. Decyzją sądu podejrzany 28-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. I zmieniamy temat. Stan 16-latka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską zaczął się poprawiać po podaniu specjalistycznej surowicy sprowadzonej z Monachium. O jego życie przez kilkanaście godzin walczyli lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Nastolatek trafił na oddział intensywnej terapii po ukąszeniu przez gatunek niewystępujący w Polsce, którego hodowla w naszym kraju jest zakazana. Konieczne było pilne podanie odpowiedniej surowicy, jednak nie udało się jej znaleźć w żadnej placówce w kraju. Po serii telefonów do szpitali, ogrodów zoologicznych i specjalistycznych ośrodków ustalono, że najbliższy preparat znajduje się w Monachium. Rozpoczęto więc błyskawiczną akcję jego sprowadzenia z udziałem m.in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Surowica dotarła do Krakowa w miniony piątek po południu i została natychmiast podana pacjentowi. Jak poinformował szpital, już po kilku godzinach od rozpoczęcia leczenia stan chłopca zaczął się stopniowo poprawiać. Lekarze podkreślają, że sukces akcji był możliwy dzięki sprawnej współpracy wielu osób i instytucji. Teraz jeszcze dobra wiadomość dla rodzin z małymi dziećmi. Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała 19,5 tysiąca złotych wsparcia z programu Małopolska Maluchom. Dzięki pozyskanym środkom w przestrzeni publicznej pojawią się nowe przewijaki. Zostaną one zamontowane m.in. w budynkach użyteczności publicznej oraz miejscach rekreacji. Policjanci z nowotarskiej drogówki, będąc po służbie, zauważyli na ulicy Krasińskiego w Nowym Targu kierowcę Audi, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających, dlatego przekazali te informacje patrolowi. Ten szybko namierzył samochód. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a do badań pobrano krew, które wykaże, czy prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. 33-latek odpowie za posiadanie narkotyków, a jeśli badania potwierdzą podejrzenia policjantów, także za prowadzenie samochodu pod ich wpływem.
9: Twoje sprawy.
7: Ważna informacja dla posiadaczy zakopiańskiej karty mieszkańca. Miasto przypomina o konieczności przedłużenia jej ważności przez osoby rozliczające podatek dochodowy w Zakopanem i korzystające z pakietu mieszkańca. Karta wraz z pakietem jest ważna do 30 maja każdego roku. Aby zachować uprawnienia, osoby spełniające wymagane kryteria powinny złożyć wniosek oraz przedstawić dokument potwierdzający rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem z adresem zamieszkania na terenie miasta. Dobra wiadomość dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem od co najmniej roku. W ich przypadku przedłużenie ważności karty oraz pakietu parkingowego odbywa się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.
9: O tym się mówi w regionie.
7: Ogłoszenie wznowienia bezpośrednich lotów z krajów arabskich polepszyło nastroje branży turystycznej pod Tatrami. Na dzień dzisiejszy niektórych zagranicznych rezerwacji jest w Zakopanem mniej niż przed rokiem, więc miasto prowadzi akcję, która ma przyciągnąć turystów i to z każdego zakątka świata.
10: Staramy się miasto pokazywać jak najszerzej. Jesteśmy obecni na targach turystycznych, ściągamy tour operatorów, influencerów, pokazujemy miasto, dbamy o te rynki też bliższe. Teraz zaczęliśmy taki program wraz ze współpracą z Małopolską Organizacją Turystyczną z Węgrami. Chcemy się pokazać też na Słowacji, w Czechach, żeby zachęcić naszych sąsiadów. No i wiadomo, że wraz z Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną jesteśmy obecni na targach i staramy się Zakopane pokazywać na jak najszerzej, na wszystkich możliwych rynkach, o może w ten sposób, bo nie ograniczamy się, natomiast no to też nie jest do końca zależne od nas, kto będzie przyjeżdżał, natomiast no, uważam, że miasto trzeba za granicą promować, no bo jednak ci turyści zagraniczni to jest dość duży udział w tym naszym małym rynku turystycznym Zakopanem.
7: Powiedział Radiu Alex burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
0: To czwartkowe poranne spotkanie z muzyką wybraną dla ciebie. Za nami część informacyjna naszego poranka. Wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko. Zapraszam.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek, tak jest, bo czwartek, czwarteczek, czwartunio w kalendarzach, 11 dzień czerwca, to również 162 dzień roku. Cóż tam jeszcze w kalendarzu mamy? Ano taką informację, że słońce wstało dzisiaj 14 minut po czwartej, czyli minutę wcześniej niż wczoraj. Zacznie zachodzić 4 minuty przed 21, a sam dzień potrwać ma 16 godzin i 41 minut. Przyznam szczerze, aura nam nie sprzyja, te chmury powodują, że za oknami szaro-buro. Liczymy na niewielkie przejaśnienia. O pogodzie powiemy sobie za kilka chwil. A teraz jeszcze sprawdzamy, jakie święta nietypowe mamy dzisiaj. Jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. No, całkiem miło. Jest Międzynarodowy Dzień Rysia. Jest także Dzień Komornika Sądowego. No, nie wszyscy pewnie będą świętowali. Na pewno dobry będzie to dzień dla solenizantów na liście Paula, Barnaba, Anastazy, a także Jan Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat. No to najlepszego od nas wszystkich od samego rana. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Po reklamie.
0: Na Podhalu wciąż pochmurno, wciąż deszczowo, chociaż dzisiaj jest szansa, że czasami za te chmury wyglądać będzie słońce. W sporej części województwa obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach deszczu. Lokalnie także mogą pojawiać się burze. W okolicy 10 stopni mamy w tej chwili w Zakopanem. W ciągu dnia no lepiej nie będzie, do 14. No i jakiegoś wielkiego ocieplenia na razie nie widzimy. Do poniedziałku taka zmienna, kapryśna aura będzie z nami.
1: Radio Alex.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Niektórzy mówią, czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już pojawiły się pierwsze doniesienia po otwarciu uroczystym największego hotelu na polskim wybrzeżu. No tak, Moloch podobno już przyjmuje gości od wczoraj, choć nie w pełni będzie funkcjonował jeszcze, no to opinie oczywiście są podzielone. Ci, którzy podobno byli na otwarciu, są zachwyceni, nie wiem, czy darmowymi przekąskami, czy ogólnie klimatem panującym w tym wielkim przemysłowym, hotelowym imperium. No dobrze, każdy musi zobaczyć to na własne oczy, ocenić i wtedy można wydawać opinię. A my w naszych wiadomościach nie sugerujemy się opiniami, sprawdzamy dokładnie to, co dzieje się wokół nas. O każdej pełnej godzinie polecamy zbiór najważniejszych informacji dla regionu, dla kraju i dla świata.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Pewna prześmiewcza strona internetowa zrobiła szybki quiz dla swoich czytelników z krótkim pytaniem: z czym kojarzy wam się lato? No i z powodu tego, co dzieje się u nas za oknami, niektórzy wpisywali deszcz, deszcz, deszcz. Inni z kolei mówili kleszcz, kleszcz, kleszcz. A wam z czym kojarzy się lato? Mam nadzieję, że tylko z przyjemnymi rzeczami.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. 161 wykroczeń drogowych podczas długiego weekendu w powiecie nowotarskim. W drugiej części serwisu papież Leon XIV pobłogosławił wieżę Chrystusa w Barcelonie, najwyższą świątynię chrześcijańskiego świata. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
9: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
8: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
9: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
8: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
10: Time to level up!
11: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
12: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Golemo. Pod Tatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: W kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca, już siódma, pora więc na wiadomości.
6: Anna Grudek, zapraszam. Nowotarska policja podsumowała długi czerwcowy weekend. W trakcie działań wylegitymowano 250 osób, w tym 70 motocyklistów. Ujawniono też 161 wykroczeń drogowych. Skontrolowano 303 kierujących pod kątem trzeźwości. Dwie osoby znajdowały się pod wpływem alkoholu, a jedna środków odurzających. Zatrzymano 3 prawa jazdy i 7 dowodów rejestracyjnych. Policjanci dziękują wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, którzy swoją odpowiedzialną postawą przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu.
3: Radio Alex ostrzega.
6: Uwaga kierowcy, jutro odcinek ulicy Kolejowej w Nowym Targu od ulicy Krótkiej do ulicy Krzywej będzie całkowicie zamknięty. Drogowcy będą układali nową nawierzchnię po zakończeniu budowy sieci ciepłowniczej. Wykonawca prac prosi o nieparkowanie samochodów na odcinku objętym pracami w godzinach od 7 do 17. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych układanie asfaltu zostanie przesunięte na 15 i 16 czerwca. Teraz ważny komunikat dla mieszkańców Małego Cichego po sesji od numeru 34 do 73. W związku z decyzją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zakopanem o braku przydatności wody do spożycia, spółka wodociągowa Małe Ciche Potok Dudowski wyłączyła z eksploatacji na czas czyszczenia ujęcie wody na Potoku Dudowskim. Obecnie mieszkańcy zaopatrywani są z ujęcia zastępczego. Jak zapewnia zarząd spółki, woda w kranach nadaje się do spożycia.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Już dzisiaj wieczornym prologiem w krakowskim Lasku Wolskim rozpoczyna się 64. Małopolski Wyścig Górski. Podczas czterodniowej rywalizacji blisko 200 kolarzy przejedzie także drogami naszego regionu.
7: Pełna rozpiska tras przejazdu i rozkład minutowy, a co za tym idzie, gdzie i kiedy lepiej nie ruszać w drogę, znajdziecie na radioalex.pl, a ja tylko w skrócie. I tak, piątkowy etap rozpocznie się o godzinie 13 w Wieliczce, a zakończy około 16.30 w Myślenicach. Weekend to drogi naszego regionu. Pierwsze utrudnienia dla kierowców pojawią się w sobotę. Tego dnia peleton około 15.15 pojawi się w Zawoi i przejedzie kolejno przez Krowiarki, Zubrzycę Górną, Jabłonkę, Piekielnik, Pieniążkowice, Czarny Dunajec, ponownie Piekielnik i Pieniążkowice, a dalej na trasie są Sieniawa, Klikuszowa i finisz w Nowym Targu. W niedzielę start w centrum Rabki o 10.15. Ostry, 5 minut później przy Siwym Dymie. Kolarze ruszą przez Skomielną Białą i dalej Lubień do Mszany Dolnej. Meta ostatniego dnia wyścigu na Przechybie.
6: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Nowotarska policja odzyskała skradzione rowery. Teraz szuka ich prawowitych właścicieli. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Teheran atakuje amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej po tym, jak siły USA przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele w Iranie.
9: Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, informuje, że zakończyło drugi dzień ataków w ramach samoobrony. To jest cytat. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, zakończyły o 3 nad ranem po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy już 22 statki późno w nocy bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Taką alternatywę przedstawia prezydent USA.
8: W odpowiedzi Iran poinformował o ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Te same dwa miejsca, które dzień wcześniej stały się celem odwetowych irańskich ataków.
9: A to jest 104, przypominam, dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia teoretycznie obowiązuje rozejm.
8: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
9: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC.
4: UFC Freedom 250.
9: A teraz w Barcelona. Papież Leon XIV w setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Sagrada Familia Antonio Gaudiego poświęcił najwyższą chrześcijańską wierze świata Jezusa Chrystusa.
8: W czasie homilii mówił o pokoju i wojnie. Mocne słowa padły zaledwie kilka godzin przed nocnym atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran. A w faktach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, do czego dokładnie odniósł się papież?
10: Ojciec Święty w swoim kazaniu wygłoszonym w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, powiedział: nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą. Skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Po uroczystej mszy i po błogosławieniu wieży Chrystusa niebo nad Barceloną rozświetliło się paletą barw i świateł. Specjalny spektakl uświetnił wielkie świętowanie. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Na Podhalu wciąż pochmurno, wciąż deszczowo, chociaż dzisiaj jest szansa, że czasami zza tych chmur wyglądać będzie słońce. W sporej części województwa obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach deszczu. Lokalnie także mogą pojawiać się burze. W okolicy 10 stopni mamy w tej chwili w Zakopanem. W ciągu dnia lepiej nie będzie, do 14. No i jakiegoś wielkiego ocieplenia na razie nie widzimy. Do poniedziałku taka zmienna, kapryśna aura będzie z nami.
11: To czwartkowy poranek w studiu już pachnie kawą. Dzień dobry, dzień dobry.
5: No, odezwała się Ewelina Kroczek. Miło, że dotarłaś.
11: Jestem, jest także Marek Moc. Zapraszamy.

0: czwartkowy poranek. Muzyka wybrana dla ciebie. U nas pora na poranny horoskop.
1: Na początek waga słucha nas uważnie. Dziś łatwiej niż zwykle znajdziesz wspólny język z ludźmi, nawet tymi, którzy na co dzień działają ci na nerwy. Uważaj tylko, żeby zbyt mocno nie rozpraszać się cudzymi sprawami.
0: Koziorożec, to dzień, w którym twoja konsekwencja zacznie przynosić konkretne efekty, nawet jeśli jeszcze ich nie widzisz w pełni. Ktoś może dziś docenić twoją pracę bardziej, niż się spodziewasz.
1: A u zodiakalnego raka emocje mogą dziś grać pierwsze skrzypce, ale to nie musi być wada. Mogą ci dobrze pokierować. W relacjach postaw na szczerość, bo przyniesie więcej spokoju niż domysły.
2: Radio Alex.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wow, ale dzisiaj mamy super dzień. Międzynarodowy Dzień Zabawy.
0: No i bardzo dobrze. Wolonkowcy przekonują, że zabawa pomaga się odstresować, poprawia nastrój i pobudza kreatywność.
1: No to prawda. Pewnie wielu z was właśnie teraz jedzie do pracy albo już siedzi przy biurku, dzieci w szkole, a my tu rozprawiamy o zabawie. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie plany mieć.
0: Podobno nie przestajemy się bawić dlatego, że się starzyjemy. Starzyjemy się dlatego, że przestajemy się bawić.
1: Oho, wyprzedziłeś dzisiejszą myśl dnia. Ja to chyba sobie zapiszę.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek?

0: tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie.
5: Do 14 stopni dzisiaj w Zakopanem, w Nowym Targu do 15, no i taka różnica 1-2 stopni w ciągu kolejnych dni też będzie się pojawiała. Kiedy pojawi się 20? Jest szansa, że w połowie przyszłego tygodnia. Tak informują na razie synoptycy. Przypomnę, parasol to wyposażenie obowiązkowe, zarówno dzisiaj, jutro i także w kolejnych dniach, choć dzisiaj po południu i wieczorem możliwe, że tam za chmurę zacznie przebijać trochę błękitnego nieba. Ale deszcz. O tym będziemy wam przypominali.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Internet ma nowego bohatera, tym razem prosto z japońskiego zoo.
0: W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać goryla, który próbuje wejść do domku na wybiegu, ale zostaje skutecznie przepędzony przez partnerkę.
1: I tu zaczyna się najlepsze, bo po całej kłótni goryl siada i wygląda, jakby naprawdę rozmyślał nad tym, co się stało. Targany emocjami.
0: A internauci od razu to kupili. Komentarze? Stary, dasz radę. Albo znam ten ból. I wsparcie oczywiście jest. Trzymaj się.
1: I jeszcze jeden komentarz. Wiem, co czujesz. U mnie dziś to samo.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dzisiejsze myśli dnia doskonale przygotowują nawet tych, którzy na co dzień nie interesują się piłką nożną, do rozpoczynającego się właśnie dziś mundialu.
0: Ich autorem jest legendarny trener Kazimierz Górski, który mawiał: czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, czasami remisuje.
1: Albo dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
0: Jeszcze to. Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika.
1: Zapraszamy na wiadomości.
2: W tych wiadomościach Radia Alex poszukiwani prawowici właściciele rowerów, które mogły zostać skradzione w Nowym Targu. Umowa na rozbudowę drogi łączącej Gronków i Bukowinę Tatrzańską podpisana. W drugiej części serwisu ruszają 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Czy Meksyk jest przygotowany? Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8:00. W czwartek o poranku czas na wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Nowotarska Komenda Powiatowa Policji poszukuje właścicieli rowerów, które mogły zostać skradzione na terenie Nowego Targu. Ich zdjęcia znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Jeżeli rozpoznacie na nich swoje rowery, skontaktujcie się z oficerem dyżurnym Nowotarskiej Komendy telefonicznie. Możecie też zgłosić się do komendy osobiście.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Powiat nowotarski podpisał umowę na rozbudowę drogi powiatowej łączącej Gronków i Bukowinę Tatrzańską. Wartość robót wynosi ponad 8 700 000 zł. Prace obejmą odcinek drogi w Gronkowie. W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, zjazdy do posesji, odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Zaplanowano także przebudowę skrzyżowań i sieci technicznych oraz montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Na realizację pierwszego etapu inwestycji powiat nowotarski pozyskał niemal 4 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość przedsięwzięcia będzie współfinansowana przez gminę Nowy Targ.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: O weekendowych utrudnieniach w ruchu związanych z małopolskim wyścigiem górskim już w Radiu Alex mówiliśmy. Teraz kolejne, tym razem w związku z kolarską rywalizacją L'Étape Poland by Tour de France 2026. To już w najbliższą niedzielę, ale już dzień wcześniej kierowcy powinni zwracać uwagę na oznakowanie.
12: Podobnie jak przy pierwszym z wyścigów, tak i tu na radioalex.com.pl znajdziecie wszelkie szczegóły, w tym o nieczynnych parkingach i objazdach. Ja natomiast przypomnę, że według obietnicy organizatora planowane utrudnienia w ruchu potrwają maksymalnie 25 minut. Wyjątkiem będzie fragment ulicy Kościuszki, tu od skrzyżowania z alejami 3 Maja do tego z ulicą Henryka Sienkiewicza. Problem z przejazdem pojawi się około godziny 7 i potrwa co najmniej do 8:10. Tu bowiem znajdować się będzie strefa startu. Natomiast już w sobotę od rana wystąpią utrudnienia w korzystaniu z parkingu miejskiego wzdłuż Kościuszki. To w związku z montażem strefy startu i korytarza startowego. Organizator odradza korzystania z tamtejszego parkingu w celu uniknięcia problemów z późniejszym wyjazdem. Ponadto w dniu wyścigu dla kierowców poruszających się w stronę Zakopanego od Nowego Targu zalecany jest objazd przez Poronin, Murzasichle oraz Cyrle.
2: To była Joanna Chmiel. Dziękuję za relację. Na koniec ważna wiadomość dla właścicieli psów i kotów w gminie Czorsztyn. Już w najbliższą sobotę o godzinie 14 w remizie OSP w Stromowcach Wyżnych odbędzie się kolejna akcja chipowania tych zwierząt. Koszt będzie wynosił 40 zł, pozostałe 50% należnej kwoty pokrywa gmina. Chipowanie to prosty i niemal bezbolesny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa zwierzęciu. W razie zaginięcia pozwala szybko odnaleźć jego właściciela. W kolejnym serwisie pojawi się temat 28-latka podejrzanego o włamanie do paczkomatów w Zakopanem. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
13: 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie.
14: Papież Leon XIV odprawił tam mszę w Bazylice Świętej Rodziny, której budowa trwa od 144 lat. Mszę odprawiono w dniu setnej rocznicy śmierci Antonio Gaudiego, autora projektu barcelońskiej Bazyliki.
13: W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego Bożym Architektem.
14: I podobizna Antonio Gaudiego pojawiła się wieczorem na barcelońskim niebie podczas pokazu dronów. O szczegółach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Całość wywarła ogromne wrażenie na zebranych wokół Bazyliki Sagrada Familia. Pokaz światła odbywał się w całym kościele. Niesamowite i historyczne wydarzenie dla wszystkich Katalończyków. Coś pięknego i wspaniałego. Być tu razem z papieżem to fantastyczne doświadczenie. Mówili obserwujący to wydarzenie z bliska. Na sam koniec na niebie wyświetlona została sylwetka Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia. Obok pojawiły się słowa artysty. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
14: Po stolicy Katalonii dziś Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria, a głównym tematem tego etapu pielgrzymki będzie migracja.
13: Nie tylko piłkarski świat odlicza godziny.
14: W stolicy Meksyku wieczorem rozpoczną się dziś 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
13: O 21.00 współgospodarz Meksyk zagra z reprezentacją RPA.
14: Zagra na słynnym Estadio Azteca.
16: Wszystkie znaki na niebie ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
17: Takie jest nastawienie.
16: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
17: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
16: Tak, tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także
17: no, zdania są podzielone.
16: Ale tak tu.
17: Została spopularyzowana, tak czytałem.
16: Tak, chociaż tak, tutaj jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70 roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. Meksyk jest absolutnie przygotowany pod każdym względem futbolowym.
14: Tak podkreślała w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Pawłem Żuchowskim Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku, licencjonowany przewodnik po tym kraju.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Do 14 stopni dzisiaj w Zakopanem, w Nowym Targu do 15. No i taka różnica 1-2 stopni w ciągu kolejnych dni też będzie się pojawiała. Kiedy pojawi się 20? Jest szansa, że w połowie przyszłego tygodnia. Tak informują na razie synoptycy. Przypomnę, parasol to wyposażenie obowiązkowe. Zarówno dzisiaj, jutro i także w kolejnych dniach. Choć dzisiaj po południu i wieczorem możliwe, że tam za chmur zacznie przebijać trochę błękitnego nieba. Ale deszcz. O tym będziemy wam przypominali.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Ile temu w szkołach zadzwonił dzwonek?
0: To idealna pora, by przypomnieć, że wakacje rozpoczynają się za 15 dni.
1: To brzmi dobrze. Na kolejną wspólną godzinę zapraszają Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przeglądamy różne strony w sieci i co jakiś czas natrafiamy na artykuł o Maji Chwalińskiej. No,
0: no ona chyba nie przypuszczała, że jej życie zmieni się o 180 stopni w tak krótkim czasie.
1: Awans do finału French Open poruszył także sieć jeszcze przed turniejem. Jej Instagram śledziło niespełna 25 tysięcy osób, a dziś to już ponad 500 000.
0: O, robi wrażenie, ale to wciąż niewiele w porównaniu z rekordzistą wśród sportowców, którego profil śledzi ponad 700 milionów osób, czyli prawie tyle, co mieszkańców Europy.
1: Robi wrażenie, prawda? O kim mowa? Odpowiedź już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie Radia Alex.

0: To czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Jest popularny, nieziemsko bogaty. Od prawie dwóch dekad nie przestaje strzelać goli. No o kim mowa? O kim? No.
0: Oczywiście o Cristiano Ronaldo. Człowiek, którego na Instagramie obserwuje ponad 700 milionów osób.
1: Ale liczby w mediach społecznościowych to jedno, a jeszcze bardziej imponuje to, że mając 41 lat, on nadal jest skuteczny na boisku. To wielu jego, powiedzmy, rówieśników od dawna już jest na sportowej emeryturze.
0: Tak, dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Dla Ronaldo to już szósty mundial i prawdopodobnie ostatnia szansa na zdobycie tytułu Mistrza Świata.
1: Takie teraz albo nigdy. To obstawiasz, że teraz czy nigdy?
0: No, teraz albo nigdy. No, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To przecież sport.
1: A jeśli czegoś nauczył nas Ronaldo, to tego, że z ogłaszaniem jego końca kariery lepiej się nie spieszyć.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków, Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
5: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
9: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od

0: 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
1: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Dość niskie ciśnienie na Podhalu, 1010 hektopaskali według informacji od synoptyków, ale zaczyna wolno rosnąć. Biometr na razie jest nie najlepszy, ale ma się też poprawiać. Wiatr wieje z zachodu i północnego zachodu, w ciągu dnia raczej słaby i umiarkowany. Nie obniży nam odczuwalnej temperatury, no ale tu też szału nie ma, do 14 stopni maksymalnie. W Nowym Targu trochę lepiej, do 15. Kolejne dni też nie będą upalne, tak się umówmy. No i parasol zawsze trzeba mieć przy sobie.
0: Radio Alex.

0: To czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W Belgii padła rekordowa wygrana w loterii Euro Millions.
0: Szczęśliwiec zgarnął prawie 175 milionów euro.
1: Wow.
0: Wystarczyło trafić 5 liczb i 2 gwiazdki.
1: Wow, to najwyższa wygrana w historii belgijskiej loterii narodowej. Jak zwykle nie ujawniono nazwiska zwycięzcy.
0: No, szkoda, bo zawsze chciałbym wiedzieć, jak wygląda człowiek, który właśnie został miliarderem.
1: Jak wygląda teraz, to jeszcze nic. Mnie ciekawi, jak on będzie wyglądał za kilka miesięcy, za rok, no kiedy powoli lub szybko te pieniądze zacznie wydawać. Radio Alex.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

0: 11 dzień czerwca w kalendarzu, to czwartek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: A w 1962 roku miała miejsce ucieczka z więzienia Alcatraz trzech więźniów. Do dziś nie wiadomo, czy przeżyli. Ta sprawa inspiruje filmowców, a także tych od teorii spiskowych.
0: W 1978 roku podczas piłkarskich mistrzostw świata w Argentynie Alojzy Jargus jako pierwszy polski sędzia główny poprowadził mecz w turnieju tej rangi. Peru-Iran 4-1.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. 28-latek podejrzany o włamanie do paczkomatu w Zakopanem trafił do aresztu. Miasto pod Giewontem walczy o turystów zagranicznych. W części z kraju i ze świata akcja policji o niespotykanej skali. Zatrzymano prawie 2000 osób poszukiwanych. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca. Na zegarach godzina 9, a przed nami wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Zakopiańscy kryminalni zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego podejrzanego o serię włamań do paczkomatu na osiedlu Krzeptówki. Śledczy ustalili, że w nocy z 22 na 23 maja 28-latek włamał się do jednej skrytki i usiłował włamać do kolejnych 19. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim również narkotyki. Mundurowi wciąż ustalają, jakie przedmioty zostały skradzione oraz jakiej wysokości straty ponieśli poszkodowani. Decyzją sądu podejrzany 28-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Branża turystyczna pod Tatrami cieszy się ze wznowienia bezpośrednich lotów z krajów arabskich. Na ewentualny wzrost liczby rezerwacji trzeba jednak jeszcze zaczekać. Miasto zapewnia, że prowadzi akcję, która ma przyciągnąć turystów nie tylko z tej części świata.
10: Jesteśmy obecni na targach turystycznych, ściągamy tour operatorów, influencerów, pokazujemy miasto, dbamy o te rynki też bliższe. Teraz zaczęliśmy taki program ze współpracą z Małopolską Organizacją Turystyczną z Węgrami. Chcemy się pokazać też na Słowacji, w Czechach, żeby zachęcić naszych sąsiadów. No i wiadomo, że wraz z Polską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną jesteśmy obecni na targach i staramy się Zakopane pokazywać na jak najszerzej. Natomiast no to też nie jest do końca zależne od nas, kto będzie przyjeżdżał. Natomiast no, uważam, że miasto trzeba za granicą promować, no bo jednak ci turyści zagraniczni to jest dość duży udział w tym naszym małym rynku.
2: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Do 16 czerwca do godziny 10 potrwa konkurs na opracowanie strategii marki powiatu tatrzańskiego.
11: Początkiem roku zostały spisane porozumienia, gdzie przedstawiciele gmin zobowiązali się do współfinansowania tej strategii marki i 20 maja ogłosiliśmy jako Tatrzańska Agencja konkurs w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na składanie prac czekamy do 16 czerwca. Po tym terminie sąd konkursowy bierze się, aby ocenić złożone prace i wybrać firmę, która będzie przygotowywała tę strategię marki właśnie dla powiatu tatrzańskiego oraz 5 gmin.
2: Mówiła dyrektorka Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury Iwona Kiwacka-Majerczyk.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Już jutro w Muzeum Podhalańskim imienia Czesława Pajerskiego w Nowym Targu odbędzie się wernisaż wystawy Ceramika – Współczesna Tradycja. Jagna Pawlak, Magda Sienka-Kędzierska, Sylwia Szyrszeń-Jaskierska. Początek wydarzenia o godzinie 17. Wystawę będzie można oglądać do 11 września bieżącego roku. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie. Policjanci po służbie doprowadzili w Nowym Targu do zatrzymania 33-latka stwarzającego zagrożenie na drodze. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Przedstawią je Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Prawie 2000 poszukiwanych osób zatrzymali w wielkiej akcji policjanci i strażnicy graniczni.
12: Przez 2 dni w całym kraju działania prowadziło ponad, 24,5 tysiące funkcjonariuszy. Krzysztof Zasada razem z nami w Porannych Faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
13: Dzień dobry, panie.
12: Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
13: No to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Mowa m.in. o Polaku, który był ścigany przez francuski sąd za przemyt 133 kg marihuany przez granicę hiszpańsko-francuską. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Między innymi Ukrainiec ścigany przez Niemców, ENA, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej ludzi do Europy. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
4: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
12: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC.
14: UFC Freedom 250.
12: Gali Freedom 250 organizowanej na terenie Białego Domu jako element świętowania 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi. Ale będzie to także dzień 80. urodzin prezydenta USA, który prywatnie jest fanem UFC.
4: Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Tak napisał na portalu X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Szymon Marciniak, sędzia główny finału mundialu 4 lata temu w Katarze.
12: Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.
4: W gronie arbitrów VAR Tomasz Kwiatkowski.
12: To Polacy, którzy pojechali na mundial. Sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
1: Dość niskie ciśnienie na Podhalu, 1010 hektopaskali według informacji od synoptyków, ale zaczyna wolno rosnąć. Biometr na razie jest nie najlepszy, ale ma się też poprawiać. Wiatr wieje z zachodu i północnego zachodu w ciągu dnia raczej słaby i umiarkowany. Nie obniży nam odczuwalnej temperatury, no ale tu też szału nie ma, do 14 stopni maksymalnie. W Nowym Targu trochę lepiej, do 15. Kolejne dni też nie będą upalne, tak się umówmy. No i parasol zawsze trzeba mieć przy sobie.
0: To czwartkowy poranek. O tej porze, no to zapowiadamy kawę, być może kolejną i ploteczki.
1: Niech i tak będzie. Zapraszamy
0: Ewelinę Kroczek
1: i Marek Moc.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
15: I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: To czwartkowy poranek, jest muzyka, jest kaweczka, jest ploteczka.
1: Tak jest, krótki przegląd ze świata show biznesu. Zaczynamy od Klaudii Halejcia, która wzięła ślub, a w oficjalnych rejestrach przedsiębiorców widnieje już jako Klaudia Halejcio Wojciechowska. To jedyne takie przypieczętowanie w związku z jej długoletnim partnerem i ojcem ich córeczki.
0: A teraz Hollywood, Robert De Niro. 82-letni gwiazdor pojawia się na rzadkiej publicznej randce ze swoją młodszą o 35 lat partnerką Tiffany Chen. Para od 5 lat trzyma się raczej z dala od błysku fleszy, ale tym razem dała się sfotografować na eleganckiej kolacji w Nowym Jorku.
1: I jeszcze głośny temat z rodziny Jolie i Pita. Ich córka Zachera podjęła decyzję o rezygnacji z nazwiska ojca. No to kolejny taki krok w rodzinie, który pokazuje, jak skomplikowane są ich relacje.
0: Hollywood jak zawsze pisze własne scenariusze, a my je przeglądamy. Kolejną porcję wieści, plotek i ploteczek usłyszycie jutro o tej samej porze.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
7: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
6: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
7: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
6: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
8: Time to level up!
9: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
10: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów.

0: Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Synoptycy prognozują na dzisiaj początkowo całkowite zachmurzenie, gdzieniegdzie może przelotnie popadać. Później stopniowo mają pojawiać się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni, a na szczytach Tatr około 4 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie z zachodu wiał słaby i umiarkowany porywisty wiatr.

0: Tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Dziś Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc mam informację o tym, że dobrze spędzony czas wolny jest ważny.
0: No to słucham, bo to brzmi jak coś lekkiego.
1: No tak, po trudnych chwilach na Roland Garros Iga Świątek na moment odłożyła rakietę i skupiła się na regeneracji.
0: No wiemy, że jest miłośniczką książek, więc pewnie kanapa i ciekawa lektura.
1: Tak obstawiasz, no to jest możliwy scenariusz, ale zrobiła coś, co długo miała na swojej liście marzeń. Poszła na Musical Week w Londynie.
0: Lista marzeń, oby spełniła wszystkie. Trzymamy kciuki, również za sukcesy sportowe.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex.

0: To czwartkowy poranek. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 104 mecze zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. Po raz pierwszy w historii wystąpi aż 48 drużyn.
1: Jak się okazuje, dużo nowości pojawi się podczas tego mundialu, o czym opowiemy wam po 10:00. A o 10:00 zapraszamy wy punktualnie na wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. 33-latek mógł prowadzić auto pod wpływem środków odurzających. Policjanci po służbie zauważyli go w Nowym Targu. W części z kraju i ze świata narkotyki w puszkach z mandarynkami. Posłuchajcie, jak celnicy wykryli kontrabandę. Anna Krudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Po reklamie.
1: Dziś czwartek, to 11 dzień czerwca, na zegarach 10:00, czas na wiadomości.
2: Anna Krudek, zaczynamy. Policjanci nowotarskiej drogówki, będąc po służbie, zauważyli na ulicy Krasińskiego w Nowym Targu kierowcę Audi, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających, dlatego przekazali te informacje patrolowi. Ten szybko namierzył samochód. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy nim narkotyki. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a do badań pobrano krew, które wykaże, czy prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających. 33-latek odpowie za posiadanie narkotyków, a jeśli badania potwierdzą podejrzenia policjantów, także za prowadzenie samochodu pod ich wpływem.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Gmina Czarny Dunajec przeznaczy około 1 000 000 zł na poprawę dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych. Część środków, 400 000 zł, pochodzi z dotacji województwa małopolskiego w ramach programu wsparcia dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Celem inwestycji jest między innymi innymi poprawa na nich bezpieczeństwa.
4: Potrzebne dzisiaj dla rolników jest to, żeby drogi były o odpowiednim kącie nachylenia i odpowiedniej ścieralności, ponieważ jak jadą ciężkim sprzętem, który waży nawet ponad 20 ton, a jest fatalna pogoda, to znaczy poleje, no to mieliśmy takie nieszczęścia, że traktory po prostu ślizgały się na tych drogach, które były o złej jakości i staramy się, żeby te drogi rolnicze no były bezpieczne, w szczególności dla ich użytkowników.
2: Mówił burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski. O tym, które konkretnie odcinki dróg zostaną wyremontowane, piszemy na radioalex.com.pl.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W najbliższy weekend w Zakopanem odbędzie się kolarska rywalizacja L'Étape Poland by Tour de France. Dla kibiców przygotowano specjalną strefę.
17: Również chcemy rozruszać tutaj, prawda, mieszkańców i nie tylko fajnym rowerowym wydarzeniem, więc zapraszamy. Druga edycja od piątku będzie otwarta L'Étape Village na Górnej Równi Krupowej. W sobotę gorąco również zapraszamy na Family Ride, który odbędzie się na COS-ie, na trasach nartolokowych, wyścigi dla dzieci, Kids Race od 15 do 17, ten Family Ride 10 do 12. To są wydarzenia zupełnie bezpłatne, także gorąco zachęcamy do uczestnictwa z całymi rodzinami. Mamy nadzieję, że pogoda nam troszeczkę bardziej dopisze w weekend. No i w niedzielę główny punkt programu, czyli wyścig.
2: Mówił dyrektor wyścigu L'Étape Poland by Tour de France Jakub Kliszcz. Pijany kierowca zatrzymany w Zakopanem. Okazało się też, że jest poszukiwany przez sąd. Więcej o tej sprawie w wiadomościach już za niespełna godzinę. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Przedstawią je Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
18: ...47 kg marihuany w puszkach z mandarynkami. Przejęli na stołecznym lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.
19: Wartość przemytu to ponad 2 300 000 zł. Krzysztof Zasada teraz ze szczegółami. Krzysztof, jak celnicy wykryli tę kontrabandę?
20: Skontrolowali przesyłkę z Tajlandii. Zgodnie z deklaracją w kilku pojemnikach z tworzywa sztucznego miało być 180 puszek z mandarynkową pulpą. Losowo wybrali 3 puszki i sprawdzili ich zawartość. W każdej z nich pod cienką warstwą owocowego miąższu natrafili na pakiety z suszem. Badania wykazały, że to marihuana. W sumie we wszystkich puszkach było 47 kg narkotyków. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Za ten przemyt grozi 20 lat więzienia.
18: Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. To spotkanie za 12 godzin. Oficjalnie rozpocznie mundial, który, panie panowie, potrwa do niedzieli, 19 lipca.
19: Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Azteka w stolicy Meksyku, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
21: Dzień dobry, w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju. Jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk. Jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
18: No więc właśnie, Paweł w Meksyku, a prezydent Karol Nawrocki w niedzielę będzie w Waszyngtonie na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa.
19: On weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W prognozach na dzisiaj początkowo sporo chmur. Synoptycy przewidują jednak, że w trakcie dnia będą pojawiały się przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Jeśli gdzieś popada, to tylko przelotnie. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 14 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu, osiągający w porywach do 55 km na godzinę.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To czwartkowy poranek, mundial się zaczyna, będzie się działo.
1: O czym trochę w tej godzinie oczywiście opowiemy.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: to czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Dziś startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i nawet jeśli nie oglądacie na co dzień meczów, to mamy kilka takich wow informacji z turnieju.
0: Wśród debiutantów m.in. Uzbekistan, Jordania, Wyspy Zielonego Przylądka i Curacao. Przypomnijmy, Polska tam nie zagra.
1: No to dobrze, taką ciekawostkę mamy. Na przykład taką, że FIFA dorzuca technologiczny skok. Zawodnicy mają mieć cyfrowe modele 3D tworzone przez AI, takie wiesz, awatary. Do tego systemy śledzące ruch w czasie rzeczywistym, VAR, który ma analizować spalone i faule z każdej strony, no.
0: A piłka też smart, przepraszam?
1: Z czujnikami współpracującymi z sędziami.
0: No to dobrze, że po boisku będą biegać jeszcze piłkarze w wersji klasycznej. Choć pewnie niektórzy będą mieli swoje podejrzenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.

liczyć na więcej słońca. Mają pojawiać się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 16 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie nam towarzyszył słaby i umiarkowany wiatr, porywisty z zachodu. W nocy pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, a na szczytach Tatr także deszczu ze śniegiem.

0: to czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To jeszcze jedna ciekawostka z rozpoczynającego się dziś mundialu. Już teraz ma on nieoczekiwaną gwiazdę, jak się okazuje.
0: Oficjalnie są trzy maskotki: Bielik, Łoś i Jaguar.
1: Ale kibice i media pokochali kogoś zupełnie innego. Axolotla, czyli ambystomę meksykańską. No ja przyznaję, musiałam sobie wygooglać, jak wygląda ta ambystoma. No, urocza jest, no ale nie wiem, czy chciałabym ją pogłaskać.
0: No ale to symbol Meksyku, jednego z gospodarzy turnieju, jednocześnie zwierzę, które w naturze jest dziś na skraju wyginięcia.
1: No my mamy nadzieję, że ta rosnąca popularność jej pomoże, a nie zaszkodzi.
0: No to trzymamy kciuki, a przypominamy, u nas w Polsce mamy dzisiaj Dzień Rysia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99.

0: Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Po reklamie.

0: 11 dzień czerwca to czwartek, przypominamy, kto świętuje. Dziś dzień komornika sądowego, warto przypomnieć. Życzymy spokojnej pracy, życzliwych ludzi i jak najmniej powodów do pukania do czyichś drzwi. A jeśli chodzi o znane osoby, to niezapomniany Dr. House, czyli Hugh Laurie, obchodzi kolejne urodziny.
1: A swoje imieniny świętują Paula, Barnaba, Anastazy, także Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomił, Radomiła i Fortunat. Wszystkiego dobrego.
2: W tych wiadomościach Radia Alex: podniesiony właz, zalane domy i piwnice, pracowita noc strażaków w Kościelisku. W części z kraju i ze świata: Bruksela i finałowe starcie między krajami Unii a Parlamentem Europejskim. Chodzi o rekompensaty za lotnicze podróże. Anna Krudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020. Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.

0: nas przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
5: Już 11 na zegarach, w kalendarzach czwartek, 11 dzień czerwca, przed nami wiadomości.
6: Anna Krudek. Zaczynamy. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku i Zakopiańskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem walczyli ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Wczoraj wieczorem i dzisiejszej nocy druhowie interweniowali na skrzyżowaniu ulic Nędzy Kubińca i Salamandry w Kościelisku w związku z niedrożnymi studzienkami. Woda spowodowała niebezpieczne podniesienie się włazu. Z kolei na Rysulówce doszło do zalania domu i jezdni, a na Karpielówce zalania piwnicy w budynku mieszkalnym. Jak informuje OSP Kościelisko, dzisiaj również strażacy odnotowują kolejne interwencje.
7: Wiadomości w Radiu Alex.
6: Tatrzańscy policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę Seata, który prowadził samochód po alkoholu i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek na osiedlu Guty w Zakopanem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na auto, którego kierujący miał problem z utrzymaniem toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Dalsza kontrola ujawniła, że 41-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania oraz jest poszukiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a następnie został przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia.
7: To są wiadomości z Podhala.
6: Już jutro w Zakopanem ruszy 3-dniowy Tatra Fest. W piątkowym programie o godzinie 17:00 bitwa taneczna na Placu Niepodległości.
8: Około 30 tancerzy. Zapraszam oczywiście, żeby ktoś jeszcze dopisał. Mamy jeszcze możliwość zapisów, natomiast około tych 30 tancerzy stanie ze sobą w rywalizacji na najlepszy styl taneczny. Każdy z nich zupełnie inny, każdy unikatowy w 4 kategoriach wiekowych. No i to będzie taka konkurencja, w której po prostu jeden na jeden tancerze pokażą, co umieją robić najlepiej. Ja to wydarzenie poprowadzę, więc obiecuję, że będzie rozrywkowo, będzie energicznie. No i mamy tą przyjemność, że również tutaj DJ-em będzie DJ De La Roca.
6: Mówił Adam Soroczyński, tancerz, twórca zespołu Rocks Dance, który zapewnił oprawę taneczną Basi Gąsienicy Giewont podczas eliminacji do tegorocznego konkursu Eurowizji. Będzie też coś dla miłośników rolek, desko, rolek i hulajnóg.
9: Organizujemy zawody X-Kids dla młodzieży do 16 roku życia w kategorii deskorolka, rolki, hulajnoga. A inaugurujemy to w piątek na Placu Niepodległości o godzinie 19:00 bardzo spektakularnym Best Trickiem. Jest to konkurencja na najlepszy trik, dostępna dla wszystkich chętnych. Będziemy skakać i wykonując szalone ewolucje ze schodów na Placu Niepodległości.
6: Mówił Maciej Żankowski z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W piątek także zaplanowano zajęcia z wybitnym biegaczem górskim Marcinem Świercem oraz konkurs na najlepszy trik. O tym, co zaplanowano w ramach wydarzenia na sobotę i niedzielę, przeczytacie na radioalex.com.pl. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, a punktualnie w samo południe w Radiu Alex Władek Biały i serwis w góralskim wydaniu.
10: Zaczynamy od Brukseli i rewolucji w prawach pasażerów lotniczych.
11: Zaczyna się właśnie finałowe starcie negocjacyjne między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych.
10: Katarzyna Szymańska-Burginą.
12: Na stole leży kompromisowa propozycja, korzystniejsza dla pasażerów niż wszystkie poprzednie. To Parlament Europejski walczył o prawa konsumentów i już uzyskał kluczowe ustępstwa w negocjacjach z krajami Unii, które raczej reprezentowały interesy linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
11: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas ostatnich zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego niedopełnienia obowiązków.
10: Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.
11: Śledczy zarzucają im, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na prezydenta Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Hiszpańskie i katalońskie media nie kryją zachwytu po inauguracji wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie.
10: To teraz najwyższy chrześcijański kościół świata. Rozpisują się gazety w stolicy Katalonii. Tam jest Beniamin Kubiak-Piłat.
13: Na pierwszych stronach hiszpańskich i katalońskich gazet zobaczyć dziś można jedno. Rozświetloną Bazylikę Sagrada Familia na tle nocnego nieba w towarzystwie wizerunku Antonia Gaudiego wykonanego przy pomocy specjalnych dronów. Katalański dziennik La Vanguardia skupia się na historii papieskich wizyt w Barcelonie, wspominając pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI. El Punta Avui zwraca uwagę z kolei na silne przesłanie papieża Leona XIV, podkreślając słowa dotyczące wojny, pokoju i jedności. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Barcelony.
6: W pierwszej części dnia nad Podhalem ma unosić się sporo chmur, ale na popołudnie synoptycy zapowiadają poprawę pogody. Przed południem miejscami może przelotnie popadać. W najcieplejszym momencie dnia w Bukowinie Tatrzańskiej termometry wskażą około 13-14 kresek powyżej zera. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu, osiągający w porywach do 55 km na godzinę.
14: Czwartkowe przedpołudnie i Międzynarodowy Dzień Zabawy, to co, w planach jakieś planszówki, kino?
15: A może mecz o 21?
14: Rozumiem. Baw się dobrze, my także. Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
15: i Marek Moc.
14: Jutra.
16: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Alex.

0: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Po południu na Podhalu mają pojawić się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu na Podhalu i deszczu ze śniegiem na szczytach Tatr. Temperatura minimalna wyniesie w rejonach podgórskich od 5 do 8 stopni, a wysoko w górach około minus 1 stopnia Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał wiatr słaby północno-zachodni, a w wyższych partiach Tatr umiarkowany, porywisty północno-zachodni.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Wracają loty z Arabii Saudyjskiej do Polski. Według ekspertów jest to dobry znak dla branży turystycznej. Przed nami weekend wyścigów kolarskich. Przez nas region przejadą jazd 2, a to wcale nie siedźku. Zbliża się południe, w studiu Władysław Biały, już za chwilę najświeższe wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Po reklamie.
0: Czwartek, 11 czerwca. Czas na najświeższy serwis. Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Czwartkowe wydanie zaczynamy doniesieniami ze świata sportu. Najbliższe dni będą obfitować w bardzo ważne wydarzenia, w których będzie dużo do tego stopnia, że jas będzie się ulewać. Ale po kolei. Dziś wieczornym prologiem w krakowskim Lasku Wolskim startuje 64. Małopolski Wyścig Górski, we którym udział weźmie prawie 200 kolorzy. Zawodnicy przemierzą kawał naszego województwa. Na drogach regionu pojawią się w sobotę po południu. Od strony Zawoi przez Krowiorki przejadą na Orawę i dalej do mety w Nowym Targu. W niedzielę, w ostatnim etapie wyścigu, zawodnicy wystartują z Robki w kierunku Mszany i dalej do mety na Przechybie. To jednak nie koniec, bo pod Giewontym w ten weekend też pojawią się kolorze teloze z międzynarodowego wyścigu L'Étape Poland by Tour de France. Czy to koniec? Nie, to jeszcze nie koniec, bo oprócz kolorzy będą też biegacze, którzy wezmą udział w festiwalu Tatra Fest. Także zagęszczenie jest spore, a kolarze... A, tu przepraszam, bo mamy maila od słuchacza. Czemu godocie ino łapę... Dobre, niewozne. Panu się tu chyba maile pomyliły. To może jeszcze w takim razie trzy słowa o zaczynającym się dziś mundialu, skoro kolarstwo panu tu nie odpowiada. Na największym święcie piłkarskim świata nie uwidzimy Polaków, no ale w sumie może to nawet lepiej, bo i tak pewnie za długo by my na nikt nie popatrzeli. Zakończmy zatem doniesienia ze świata sportu maksymum wybitnego obserwatora sportowego z Glecarowa. Przegrali, bo źle grali. A teraz zmieńmy temat.
2: Branża turystyczna pod Giewontym zaliczyła sporą poprawę humoru. Od 24 czerwca wracają loty z Riadu do Krakowa. Tydzień później lot wznowił bezpośrednie połączenia między stolicami Polski i Arabii Saudyjskiej. Nie zmienia to faktu, że turystów z Półwyspu Arabskiego będzie tego roku mniej. Eksperci podkreślają, że rynek turystyczny przypomina troszkę dziurę w dachu. A jak jest dziura, no to trzeba ją na przykład zalepikować papą albo pilśniakom włożyć. W tej skomplikowanej turystyczno-biznesowej układance rola pilśni w to rozatko dziurę przypadnie naszym sąsiadom. Zdanie to częściowo podzielał burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, który oczywiście nie godał lepikowaniu papą, bo papę jak wymyślał jo. Som!
10: Liczymy oczywiście na turystów również z krajów arabskich, chociaż w tym roku trzeba wiedzieć, że będzie to na pewno utrudnione, bo tych lotów jest mało. Natomiast no, trzeba się cieszyć, że te loty już wracają. Ja też jestem w stałym kontakcie z ambasadorem, między innymi z Arabii Saudyjskiej, który działa też również w zakresie tego, aby te loty wracały. Myślę, że jako Zakopanemu powinno nam zależeć jak na największej ilości turystów zagranicznych. No, wiadomo, że turyści z Bliskiego Wschodu upodobali sobie Zakopane, a z uwagi na sytuację geopolityczną jest to teraz utrudnione, to dotarcie do nas, więc ja myślę, że takie wznawianie lotów to tylko na plus.
2: Na koniec jeszcze raz przybocmy, że dziś zacyna się Mundial, a Radio Alex ma tu oczywiście patronat medialny i miło nam poinformować, że to już drugo tak prestiżowo impreza objęto naszym patronatem. Pierwszą były wykłepki w dzialisie. Tusiczku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
11: Sejm ponownie skierował do komisji ustawę antymobbingową. Rządowy projekt ma zwiększyć ochronę osób doświadczających mobbingu. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie, zastraszanie lub izolowanie pracownika w miejscu pracy. Kasper Wróblewski.
12: Jeśli przepisy wejdą w życie, mobbingiem będą wszelkie zachowania, które mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto jest sprawcą, bo może to być przełożony, ale też współpracownik, podwładny, a nawet cała grupa osób. Tak mówiła w Sejmie minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
13: Ofiary mobbingu będą miały prawo w końcu do godnego zadośćuczynienia.
12: A to zadośćuczynienie ma wynieść nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to około 29 tysięcy złotych brutto. Zastrzeżenia do ustawy ma nie tylko opozycja, ale także kluby koalicyjne. Przed niecałą godziną większość ugrupowań złożyła swoje poprawki do projektu.
11: To była kolejna noc zamieszek w Belfaście. W starciach w stolicy Irlandii Północnej rannych zostało 12 policjantów. Sytuacja się zaogniła po wtorkowym makabrycznym ataku imigranta z Sudanu. Ofiarą uchodźcy z Afryki był pracownik ochrony zdrowia. Stracił lewe oko, doznał urazu prawego oraz obrażeń szyi i pleców. Wywołało to furię. Reakcję na ten czyn opisze Bogdan Firmorka.
14: Tłum zamaskowanych młodych ludzi usiłował zaatakować hotel, w którym przebywają imigranci. By ich powstrzymać, służby porządkowe użyły armatek wodnych. W kierunku policjantów poleciały kamienie i butelki. To ekstremiści wykorzystują tę sytuację, a pomagają im w tym tacy ludzie jak Elon Musk, grzmiał w parlamencie lider liberalnych demokratów Ed Davey, zwracając uwagę na to, że głosy wzywające do przemocy pojawiają się w mediach społecznościowych. Rodzina mężczyzny poszkodowanego w ataku nożownika konsekwentnie apeluje o zachowanie spokoju.
11: Kolumny pojazdów wojskowych napotkacie dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur. Ćwiczenia Dzielny Dzik 26 są częścią większego przedsięwzięcia szkoleniowego pod nazwą Bursztynowy Obrońca. Apel w związku z tymi manewrami wystosował rzecznik prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
15: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
11: Zwraca uwagę major Karol Frankowski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Piątek pogodowo nie będzie należał do najpiękniejszych dni tego lata, ale ostatecznie wcale nie powinno być aż tak źle. Termometry będą pokazywały jutro od trochę ponad 10 stopni w Zakopanem do 15 w Nowym Targu. Tosiczko powinno być podbite sporą zmiennością zachmurzenia, przelotnymi deszczami i nagłym pojawianiem się słonka, które równie nagle może znikać. I to tyle w tej prognozie, ale my absolutnie się nie żegnamy, bo dziś zostaję z wami. Jaz do godziny 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by Sangyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: No i wyscy czas zacząć nasze czwartkowe popołednie. Dziś pojedziemy na urodziny i to nie byle jakie. Zodno tam 18, zodno 50 i no urodziny przez duże J. Znaczy jubileusz przez duże J połączony z urodzinami przez duże U. Się tam czasem litery co jako i pomylą, nie? Ale nie o literach będziemy dziś dyskutować. Więc co to za urodziny? Czyje to urodziny? Otóż 680. rocznicę nadania praw miejskich świętuje w tym miesiącu Nowy Targ. I to właśnie o stolicy Podhalo podyskutujemy w dzisiejszym programie, ale zanim zagłębimy się w wieki historii, gromy!

0: Jak doskonale wiemy, 22 czerwca minie 680 roków od nadania praw miejskich nowemu targowi, ale tu ciekawostka, jest to ino formalna data, bo okazuje się, że stolica Podhalo jest znacznie starsza. Więc właściwie jak powstał nowy targ i jak wyglądały jego początki? O to spytaliśmy samego burmistrza Grzegorza Watychę.
1: Prapoczątki to przede wszystkim założenie osady Stare Cło, której jakby pozostałości nie udało się jeszcze odszukać, ale wszystko przed nami albo przed kolejnymi pokoleniami. Przy każdej tutaj okazji jakichś większych robót u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca jest baczne obserwowanie, co też nasza ziemia kryje, czy nie ma tam jakichś zaczątków tejże osady, ale jeszcze nie udało się tego w zupełności odkryć. Ale zakładamy, że prapoczątki przed lokacją na prawie nadanym przez króla Kazimierza to była właśnie osada, która w tych widłach Dunajców się mieściła.
0: Słuchajcie popołudnia w Radio Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki.

0: turystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
1: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Po reklamie.
9: Pogoda jest w ostatnich dniach dość skomplikowana i Siećko wskazuje na to, że komplikacje i gwałtowne zmiany będą trwały dalej. Według najświeższych prognoz w najbliższych godzinach chmur powinno zacząć ubywać. Temperatury dzisiejszej nocy zapowiadają się dość skromnie. Termometry w Zakopanem pokazują 7 stopni, troszkę więcej w Nowym Targu, bo aż 9. Natomiast liderem jak zawsze będzie Podbeskidzie. W Bielsku Białej słupki nie powinny spaść poniżej 10 krysek. We'll be right back.

0: Skoro stolica Podhalo, a tak naprawdę to całego naszego regionu, czyli Nowy Targ, obchodzi swoje okrągłe 680 urodziny, to wypadałoby sprawdzić, co, ka i kiedy będzie się działo. Oficjalne obchody ruszają w piątek 19 czerwca. Co uwidzimy? Czego posłuchamy? W czym będziemy mogli wziąć udział? Spytałem o to Annę Łapsę z Nowotarskiego Urzędu Miasta.
1: Piątek to wydarzenia inaugurujące uroczyste obchody. Pierwsze, uroczysta sesja Wolnego Królewskiego Miasta Nowy Targ, która odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury o godzinie 16. W trakcie sesji zostanie podjęta taka ważna uchwała o ustanowieniu hymnu miasta Nowy Targ. I o godzinie 19.30 również w Miejskim Centrum Kultury rozpocznie się koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa, która wykona repertuar rozrywkowy, nowoczesne aranżacje znanych i popularnych przebojów, że serdecznie zapraszamy.
0: A jeśli ktoś z was zastanawiał się nad tym, czy trzeba prezent jaki przynieść, czy co, no bo to urodziny, to nie! Nie trzeba! Powiem więcej, nawet pewnie będzie można coś zachęcić za darmo. Zresztą nieważne. Jakby co, Jozek nic na ten temat nie go.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
5: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.

0: Mieszkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Po reklamie.

0: Słuchajcie popołe dnia w Radiu Alex. Na zgarak pomału dochodzi godzina 13, a to znaczy, że już za moment najświeższe wiadomości z regionu, kraju i ze świata. Po pierwszej wracamy do nowego targu, więc koniec, nie zostańcie z nami.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Deportacja po serii interwencji i wyroków. 45-latka na wniosek zakopiańskiej policji opuściła Polskę. W drugiej części serwisu ruszył proces w Toruniu w sprawie Wenezuelczyka, który przed rokiem zamordował 24-latkę. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiło godzina 13:00, czas na wiadomości.
1: Awantury, alkohol i wyroki. 45-letnia Ukrainka na wniosek zakopiańskiej policji deportowana z Polski. Od tej informacji rozpoczynamy wiadomości Radia Alex o 13:00. Anna Grudek, zapraszam. Wielokrotne interwencje policji, awantury pod wpływem alkoholu i prawomocne wyroki sądowe zakończyły się deportacją 45-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta otrzymała także 5-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Od 2024 roku kobieta była wielokrotnie notowana przez policję za zakłócanie porządku publicznego, agresywne zachowanie i utrudnianie czynności funkcjonariuszom. Była również dwukrotnie skazana przez Sąd Rejonowy w Zakopanem za znęcanie się nad osobą najbliższą. Na wniosek zakopiańskiej policji Straż Graniczna wydała decyzję zobowiązującą ją do opuszczenia Polski. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 45-latka została pod eskortą funkcjonariuszy doprowadzona do przejścia granicznego w Medyce i przekazana stronie ukraińskiej.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Przed nami finał projektu Questy Łączymy miejsca i pokolenia. Miłuj Podhole, spacer śladami poety Andrzeja Skupnia-Florka już jutro. Start o godzinie 17 w Szkole Podstawowej w Gliczarowie Górnym.
14: Jest to pierwszy quest w Polsce napisany gwarą góralską, więc organizatorzy proszą o ubranie się w stroje regionalne. Wydarzenie polegało na wycieczce po Gliczarowie Górnym i przysiłku stołowe. Przewodnikiem był oczywiście Andrzej Skupień-Florek, słynny pisarz ludowy i gawędziarz z Podhala, rodem z Białego Dunajca. Trzeba było pobrać bezpłatną aplikację, utworzyć konto gracza i przejść trasę gry, czytając uważnie wskazówki, a po drodze rozwiązywać zagadki. Czy to się podobało? To wpis jednej z uczestniczek z Ruczaju. Długi quest po drogach asfaltowych bez pobocza, chodzimy tam i z powrotem i góra-dół. Ale spektakularne widoki na całe Tatry i Babią Górę wynagradzają trudy wędrówki. Skrytka dostępna 24 godziny, ale jest tylko pieczęć. Darmowy parking na starcie.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel.
2: Radio Alex poleca.
1: Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 179. Krakowski Salon Poezji w Nowym Targu. Tym razem wydarzenie wyjątkowo będzie miało miejsce w budynku Nowotarskiego Miejskiego Centrum Kultury. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć poezję Leszka Aleksandra Moczulskiego i Witkacego w interpretacjach Aleksandry Sroki, Mateusza Dewery i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Oprawę muzyczną na fortepianie zapewni Paweł Tylka. Początek o godzinie 11. Wydarzenie zwieńczy odsłonięcie pierwszego odcisku dłoni w Nowotarskiej Alei Gwiazd, należącego do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Jak podkreślają organizatorzy, to początek nowej, wyjątkowej tradycji upamiętniania wybitnych twórców związanych z kulturą i sztuką. Anna Grudek. Dzisiaj tyle ode mnie. O 14:00 przywita się z Wami Anna Kruszewska. Udanego popołudnia. Teraz Bogdan Zalewski ma dla Was wiadomości z kraju i ze świata.
15: Dziś, równo rok po brutalnym, śmiertelnym ataku na 24-letnią Klaudię w parku Glajza w Toruniu, ruszył proces w toruńskim sądzie okręgowym. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Na ławie oskarżonych zasiadł 20-letni Wenezuelczyk. Imigrant zadał doktorantce kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Polka walczyła o życie w toruńskim szpitalu. Po dwóch tygodniach zmarła. Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co ustalono w śledztwie przez ten rok?
16: Biegli zgodnie uznali, że mężczyzna był poczytalny zarówno w chwili ataku, jak i podczas całego postępowania. Prokuratura oskarża dziś już 20-latka o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wenezuelczyk nie odniósł się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ostatni rok spędził w areszcie, grozi mu dożywocie.
15: A teraz Bruksela. Komisja Europejska bezpodstawnie utajniła część umów na szczepionki przeciw COVID-19. Chodzi m.in. o nazwiska negocjatorów oraz o zapisy o odszkodowaniach, oświadczył rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego opinia dotyczy odwołania, które złożyła komisji w reakcji na decyzję unijnego sądu. Uznał on, że nie zapewniono wystarczająco szerokiego publicznego dostępu do umów. Katarzyna Szymańska-Borginą.
17: Rzecznik nie zgodził się z argumentami komisji, że ujawnienie informacji o odszkodowaniach mogłoby naruszyć interesy handlowe firm. Podkreślił, że przejrzystość negocjacji leży w interesie publicznym. Zaproponował więc oddalenie odwołania komisji i podtrzymanie wcześniejszego niekorzystnego dla niej wyroku Sądu Unii. Opinia rzecznika nie jest wiążąca, ale to sugestia często brana pod uwagę przez sędziów, co może być zapowiedzią ostatecznej porażki komisji.
15: Współgospodarz Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Wieczorem na Estadio Azteca odbędzie się pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to także był mecz otwarcia Mundialu w RPA. Na trybunach w Johannesburgu był wtedy Patryk Serwański.
18: Przypomina się ten zupełnie niezwykły dźwięk towarzyszący drużynie gospodarzy. Dziesiątki tysięcy kibiców z plastikowymi trąbkami, czyli wuwuzelami. Oglądanie meczów bywało podczas tego turnieju trochę męczące. Właśnie atmosfery na trybunach obawiali się 16 lat temu meksykańscy fani. Myślę, że to kibice będą naszym pierwszym przeciwnikiem. Tak, wuwuzele to ten pierwszy czynnik. Tak mówił mi w Johannesburgu jeden z meksykańskich dziennikarzy. Na murawie padł wtedy remis 1-1. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko. Wydaje się jednak, że to 16 lat temu miał mocniejszą drużynę.
19: Czas na najświeższą prognozę pogody. Przed nami dość rześko noc i całkiem rześkie rano. O świcie termometry pod Giewontem będą pokazywały temperaturę w okolicach 7-8 stopni. To oczywiście nie sićko, bo jest przecież znacznie więcej różnych bonusów, takich jak choćby całkowite zachmurzenie i deszcz zaciekający z boku. Tu malućkie pociesenie. Opady, jeśli w ogóle do nich dojdzie, nie powinny być zbyt intensywne. Szczęśliwie, znacznie optymistyczniej początek jutrzejszego dnia zapowiada się w innych częściach regionu, ale o tym w następnej prognozie. Już po 13:00 zaczynamy następną godzinę czwartkowego popołudnia w Radiu Alex. Za moment wracamy do naszego urodzinowego tematu i spytamy burmistrza Grzegorza Watychę o przeróżne wzloty i upadki, do jakich dochodziło w długiej historii stolicy Podhalo. Tu Władysław Biały. Zostańcie z nami.
2: Radio

0: To popołudnie w Radiu Alex. Dziś dyskutujemy o 680 urodzinach Nowego Targu. Jakie cienie i blaski w swojej długiej historii zaliczyła stolica Podhalo? O tym opowie nam burmistrz Grzegorz Watycha.
1: Były wielkie pożary, które przechodziły przez drewnianą zabudowę i siały spustoszenie. To były epidemie, które z kolei dziesiątkowały ludność, ale już tak do bardziej nam jakby bliższych czasów i bardziej zbadanych, udokumentowanych, to można powiedzieć, że no były przede wszystkim lata, kiedy po trudach wojny, pierwszej wojny światowej, miasto na tej fali entuzjazmu odzyskania niepodległości bardzo się rozwinęło, czyli budowa tutaj lotniska, elektrowni, budynków magistratu, szpitala, obiekty, które istnieją po dzisiaj. Po kolejnej wojnie światowej, kiedy już tutaj Polska Ludowa zadecydowała, że żeby jakby tutaj ulokować wielki kombinat obuwniczy, i to był przełom kolejny, gdzie ludność została praktycznie, ilość jakby mieszkańców podwojona, gdzie kolejne przełomy to kolejne nasze tutaj przemiany ustrojowe i z kolei upadek tego kombinatu. Na upadku powstały nowe firmy, nowa przedsiębiorczość, też przecież tutaj ulokowana została drużyna hokejowa, zbudowana od podstaw. Do dzisiaj najsłynniejsza, najlepsza, niepokonana tradycja, jeżeli chodzi o ilość tytułów mistrza Polski, innych sukcesów. W tej dyscyplinie jesteśmy cały czas liderem w kraju.
0: A to ino maluczki wycinek całości. Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
8: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i

0: wodno-kanalizacyjnych, kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
1: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
3: Time to level up!
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
6: Po reklamie.
7: Jutrzejszy poranek będzie chłodny, choć w niżej położonych miejscowościach, takich jak na przykład Ludźmierz na Podholu czy Łodygowice na Podbeskidziu, istnieje całkiem dużo szansa na to, że zachmurzenie na niebie nie będzie duże. Czy znaczy to, że uwidzimy słonko? Tak, może się tak okazać, choć wcale nie musi. Druga dobra wiadomość jest taka, że po stosunkowo krzeźwym i rześkim poranku temperatury w ciągu dnia powinny dość wartko iść w górę, choć miłośnicy warunków śródziemnomorskich nie będą zbyt zadowoleni. Termometry w Bielsku Białej pokażą jutro do 18 stopni. Następna prognoza już za niecałą godzinę.

0: Jak wiemy, już za tydzień będziemy obchodzić 680. rocznicę nadania praw miejskich Nowemu Targowi. Obchody potrwają aż 4 dni i zapowiadają się dość intensywnie. Skoro wcześniej zdradziliśmy Cocekonosz w przyszły piątek, to czas odkryć następne karty, bo tak to już w życiu jest, że po piątku zawsze jest sobota.
1: Sobota jest to dzień bardzo, bardzo koncertowy. O 18:00 rozpoczynamy w Rynku takim wydarzeniem, koncertem Nowotarżania dla Nowotarży, natomiast o 19:45 będziemy na scenie witać Katarzynę Moś. Niedziela ma również bardzo bogaty program. O 20:30 już wisienka na torcie naszego jubileuszu, więc koncert Gwiazdy Wieczoru z zespołu Jam. Chciałbym też przypomnieć, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, a również i w poniedziałek będziemy mieć ofertę dla dzieci. W sobotę w Parku Miejskim będzie się odbywał rodzinny piknik edukacyjny od 12 do 15, natomiast w niedzielę i w poniedziałek na Placu Słowackiego będzie strefa dla dzieci, mieszczańskie dzieciństwo.
0: Powiedział wiceburmistrz Krzysztof Trochimiuk. Wracamy za chwilę.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, a teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
17: Po reklamie.

0: Za nami następno wspólna godzina, a na zigarach zbliża się 14. Po drugiej wrócimy do nowego targu, telo, że tym razem pourodzimy nie telo o mieście, kielo o ludziach, którzy to miasto tworzą i tworzyli. A tu to, no nie trzeba ukrywać, że... ludzie są różni. Zostańcie z nami.
1: Blisko 2000 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji Policji i Straży Granicznej. Zatrzymania także na Podhalu. Kolarska rywalizacja w kilku wydarzeniach w ten weekend w naszym regionie. Są zmiany w przelocie myśliwców F-35 nad Polską. Szczegóły w wiadomościach Radia Aleks już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, nowy targ. www.golemo.hyundai.pl.
11: Po reklamie.
0: W Radiu Alex, godzina 14, czas na najświeższe wiadomości.
1: Anna Kruszewska, oto szczegóły wiadomości. Blisko 2000 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji Policji i Straży Granicznej przeprowadzonej 8 i 9 czerwca. W działaniach uczestniczyło ponad 24 tysiące funkcjonariuszy. Wśród zatrzymanych znaleźli się sprawcy poważnych przestępstw, m.in. narkotykowych, związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych czy przemytem. Także na Podhalu akcja przyniosła efekt. W powiecie tatrzańskim policjanci zatrzymali 11 osób poszukiwanych, w tym jedną objętą nakazem opuszczenia kraju.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: O weekendowych utrudnieniach w ruchu związanych z małopolskim wyścigiem górskim już w Radiu Alex mówiliśmy. Teraz kolejne, tym razem w związku z kolarską rywalizacją Leata Poland by Tour de France 2026. To już w najbliższą niedzielę. Ale dzień wcześniej kierowcy powinni zwracać uwagę na ustawione znaki.
15: Podobnie jak przy pierwszym z wyścigów, tak i tu na radioalex.com.pl znajdziecie wszelkie szczegóły, w tym o nieczynnych parkingach i objazdach. Ja natomiast przypomnę, że według obietnicy organizatora planowane utrudnienia w ruchu potrwają maksymalnie 25 minut. Wyjątkiem będzie fragment ulicy Kościuszki, tu od skrzyżowania z alejami 3 Maja do tego z ulicą Henryka Sienkiewicza. Problem z przejazdem pojawi się około godziny 7 i potrwa co najmniej do 8:10. Tu bowiem znajdować zmieniać się będzie strefa startu. Natomiast już w sobotę od rana wystąpią utrudnienia w korzystaniu z parkingu miejskiego wzdłuż Kościuszki. To w związku z montażem strefy startu i korytarza startowego. Organizator odradza korzystania z tamtejszego parkingu w celu uniknięcia problemów z późniejszym wyjazdem. Ponadto w dniu wyścigu dla kierowców poruszających się w stronę Zakopanego od Nowego Targu zalecany jest objazd przez Poronin, Murzasichle oraz Cyrle.
1: Joanna Chmiel, dziękuję za tę informację. Teraz informacja dla kierowców w Nowym Targu. Jutro prace związane z układaniem nowej nawierzchni na ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Krótkiej do Krzywej. W związku z asfaltowaniem droga zostanie czasowo całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Utrudnienia potrwają od godziny 7 do 17. Wykonawca apeluje również o nieparkowanie pojazdów na remontowanym odcinku w czasie prowadzonych prac. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z tras alternatywnych. Jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na wykonanie robót, prace zostaną przeniesione na najbliższy poniedziałek lub wtorek. Inauguracja niezwykłego projektu łączącego pokolenia i lokalną tradycję odbędzie się jutro w Gliczarowie Górnym. Młodzież i seniorzy z gminy Biały Dunajec zapraszają na premierę pierwszego w Polsce questu napisanego gwarą góralską. Miłuj Podhole, spacer śladami białodunajeckiego poety Andrzeja Skupnia-Florka. Wszystkie szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Tam także szczegóły informacji z naszego regionu, te z kraju i ze świata. Do studia przynosi teraz Bogdan Zalewski.
6: Super nowoczesne myśliwce F-35 przelecą także nad Centrum Łodzi. Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych. Jutro najnowsze F-y przelecą nad całym krajem. Ostateczny szlak zna Krzysztof Brenda.
7: Chwila po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku, no i polecą w stronę Trójmiasta. Dokładnie ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa, gdzieś około 10:10 maszyny przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, potem polecą w stronę Krakowa, żeby nad Wawelem pojawić się mniej więcej 10:35, zawrócą nad Łódź i nad tą Łodzią pojawią się jakoś 10:45.
6: Prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Waszyngtonie. Polski prezydent wybiera się w niedzielę do Białego Domu na zaproszenie amerykańskiej głowy państwa. Włączymy się z Michałem Radkowskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Byłeś tam na konferencji ministra Marcina Przydacza. Jak będzie przebiegała wizyta Karola Nawrockiego w USA?
16: No, głównym powodem wyjazdu prezydenta są 80. urodziny Donalda Trumpa. Te wypadają w niedzielę i właśnie tego dnia w Białym Domu odbędzie się gala UFC Freedom z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Wtedy ma właśnie dojść do rozmowy obu przywódców. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił, że rozmowy będą dotyczyć
17: polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej.
16: I oczywiście, co wpisuje się we wspomniane bezpieczeństwo, obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Marcin Przydacz podkreślił, że zaproszenie na urodziny Karol Nawrocki dostał od Donalda Trumpa już w styczniu, jako jeden z nielicznych prezydentów z Europy.
6: Pierwszy gwizdek w meczu otwarcia mundialu dopiero za 8 godzin, jednak kibice drużyny współgospodarzy Meksyku już są pewni wygranej z RPA. Przed Estadio Azteca w meksykańskiej stolicy rozmawiał z nimi Paweł Żuchowski.
18: Czy Meksyk jest gotowy na mundial? Myślę, że tak. Meksyk jest już przygotowany na mundial. Może odegrać dobrą rolę i miejmy nadzieję dotrzeć do tego tak upragnionego piątego meczu. Tak, Meksyk jest gotowy. Kto wygra mecz? Meksyk 2-0. Meksyk 3-1. Meksyk wygra 3-0. Dlaczego tak uważasz? Bo gramy u siebie, a tu własnego boiska ma znaczenie. Wygramy, mówią mi tutaj w Meksyku kibice meksykańskiej drużyny.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Czas na najświeższą prognozę pogody. Jutro aura będzie miała momenty lepsze, nie braknie też niestety momentów gorszych. Choć jeśli o to chodzi, to spore różnice będziemy mogli zauważyć nawet na tak niedużej przestrzeni jak nasz region. W wysoko położonych miejscowościach synoptycy przewidują momentami spore zachmurzenie, w które może gwałtownie ustąpić miejsca słonku. Termometry w Zakopanem w najcieplejszym momencie dnia będą pokazywały temperaturę w okolicach 15-16 stopni, w Nowym Targu do 18, minimalnie cieplej na Podbeskidziu. Tam, choć słonka powinno być znacznie więcej niż na Podhalu, też mogą zdarzyć się przelotne opady.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Zaczynamy następną godzinę naszego programu. Tu Władysław Bioły, dziś jest z wami do 17. Wcześniej dyskutowaliśmy o historii Nowego Targu, ale spojrzmy prawdzie w oczy. Miasto to nie ino ulice, budynki, architektura. Miasto to przede wszystkim ludzie. I to właśnie o ludziach, którymi chlubi się stolica Podhalo pourodzone już za moment.
2: Radio Aleks.

0: Wracamy do naszego dzisiejszego tematu. Nowy Targ świętuje 680-lecie nadania mu praw miejskich. W ciągu poruset roków swojego istnienia stolica Podhalo wypuściła w świat wiele ciekawych i woznych postaci, którymi może jak najbardziej się scycić. Ale u kogo konkretnie? Odpowiedź na to pytanie znał burmistrz Grzegorz Watycha.
1: Poczynając od Jana Kantego Pawluszkiewicza, później właśnie Michał Rekucki, znany malarz wielki, którego wystawę teraz mieliśmy, i dalej plakacista Mroszczak, no też bohaterowie wojen, ale też burmistrz Rajski, który właśnie był tym przełomowym burmistrzem na początku wieku i odzyskiwania niepodległości. Więc tych postaci na pewno jest tutaj cały szereg i będziemy, myślę, o nich przypominać tutaj.
0: Słuchajcie popołudnia w Radiu Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj.
11: Zdrowit.

będzie znacznie lepszy, choć w niżej położonych miejscowościach zaobserwujemy małą stabilizację. Jak na razie prognozy na najbliższe dni nie przewidują znacznego ocieplenia. Znaczy to, że w naszej części kraju będziemy znowu musieli przyzwyczaić się do temperatur pomiędzy 15 a 20 stopni. W następnej prognozie sprawdzimy aktualne warunki w górach.

0: Okrągłe urodziny Nowego Targu sprowokowały nas do tego, żeby cały dzisiejszy program poświęcić stolicy Podhalo, czyli miastu, które większość z nas lubi, a nawet jak nie lubi, to musi je polubić, bo i tak się w nim sićko kupuje i załatwia. Od roków trwają dyskusje o tym, jak uatrakcyjnić pobyty w Nowym Targu. Być może kluczem do tego jest sport.
1: Przede wszystkim w gorące dni myślę, że miło będzie odwiedzić pływalnię miejską, a nawet jeżeli pogoda nie będzie dopisywać, to warto, myślę, ogrzać się na naszych świeżo wyremontowanych saunach, gdzie zapraszamy szczególnie w piątki na seanse saunowe. Od połowy lipca zapraszamy także na stadion miejski, gdzie powrócą mecze NKP Podhale Nowy Targ na poziomie drugiej ligi. Zapraszamy również na nasze korty tenisowe na hali Gorce, bo już na jesień będziemy mieli kolejną edycję turnieju amatorskiego tenisowego. No i oczywiście miejska hala lodowa. Tak jak Państwo wiedzą, na razie mamy przestój, lodu nie ma, ale co sobotę mamy organizowane dyskoteki na rolkach o godzinie 17, więc jak najbardziej zapraszamy, a też już 20 lipca wracamy z brożeniem tafli.
0: Powiedział mi dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Jędrzej Furca.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowi.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Popołudnie wchodzi właśnie w coraz to bardziej dojrzałą fazę. Po maluczku zbliża się godzina 15, za chwilę wiadomości, a Ponik spytamy naszych dzisiejszych rozmówców nie o przeszłość, a o przyszłość stolicy Podhalo. Wracamy za chwilę.
1: Intensywne opady deszczu dały się we znaki w Zakopanem i Kościelisku. Bakterie coli w wodociągu Krościenku, Kozłowszczyzna i Leśna. Od jutra więcej zapłacimy za litr benzyny 95. Szczegóły w wiadomościach już za chwilę. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundery!
10: Kto?
11: Wundery!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
0: Mamy godzinę 15, czas na wiadomości z regionu, kraju i ze świata.
1: Ze skutkami intensywnych opadów deszczu walczyli strażacy z Zakopanego i Kościeliska i o tym na początek. Wczoraj wieczorem i dzisiejszej nocy druhowie interweniowali na skrzyżowaniu ulic Nędzy, Kubińca i Salamandry w Kościelisku w związku z niedrożnymi studzienkami. Woda spowodowała niebezpieczne podniesienie się włazu. Z kolei na Rysulówce doszło do zalania domu i jezdni, a na Karpielówce zalania piwnicy w budynku mieszkalnym. Jak informuje OSP Kościelisko, dzisiaj również strażacy odnotowują kolejne interwencje.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu poinformował, że pobrana na początku tygodnia do badań woda z wodociągu publicznego Krościenko, Kozłowszczyzna i Leśna zawiera przekroczenie parametrów mikrobiologicznych bakterii z grupy coli. W związku z tym konieczne jest przestrzeganie zaleceń, takich jak nieużywanie wody do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw czy naczyń kuchennych. Nie nadaje się także do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień, a nawet prania może być jedynie wykorzystywana do celów sanitarnych. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Wracamy do zaplanowanej w najbliższy weekend w Zakopanem kolarskiej rywalizacji L'Étape Poland by Tour de France. Teraz kilka słów o części przygotowanej specjalnie dla kibiców.
11: Nowy weekend w Zakopanem, będzie się działo i również chcemy rozruszać tutaj, prawda, mieszkańców i nie tylko, fajnym rowerowym wydarzeniem, więc zapraszamy. Druga edycja od piątku będzie otwarta L'Étape Village na Górnej Równi Krupowej. W sobotę gorąco również zapraszamy na Family Ride, który odbędzie się na COS-ie, na trasach nartolokowych, wyścigi dla dzieci, Kids Race od 15 do 17, ten Family Ride 10 do 12, to są wydarzenia zupełnie bezpłatne, także gorąco zachęcamy do uczestnictwa z całymi rodzinami, mamy nadzieję, że pogoda nam troszeczkę bardziej dopisze w weekend. No i w niedzielę główny punkt programu, czyli wyścig.
1: Mówił Jakub Kliszczy, dyrektor wyścigu. 179. Krakowski Salon Poezji w Nowym Targu już w najbliższą niedzielę. Tym razem wydarzenie wyjątkowo będzie miało miejsce w budynku Nowotarskiego Miejskiego Centrum Kultury. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć poezję Leszka Aleksandra Moczulskiego i Witkacego w interpretacjach Aleksandry Sroki, Mateusza Dewery i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Oprawę muzyczną na fortepianie zapewni Paweł Tylka. Początek o godzinie 11. Wydarzenie zwieńczy odsłonięcie pierwszego odcisku dłoni w Nowotarskiej Alei Gwiazd należącego do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Jak podkreślają organizatorzy, to początek nowej, wyjątkowej tradycji upamiętnienia wybitnych twórców związanych z kulturą i sztuką. W Radiu Alex czas na informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
13: Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreaming. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie. Kasper Wróblewski, kto nie głosował za przyjęciem ustawy?
14: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie. I jedna z autorek ustawy, Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że nowe przepisy całkowicie nie rozwiążą problemu zagrożeń w internecie.
15: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
14: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
13: Zgodnie z oczekiwaniami, sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. To były prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Cywilną. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią wiązana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dobre wieści dla posiadaczy pojazdów z silnikiem diesla. Olej napędowy będzie tańszy o 6 groszy. 6 zł i 37 groszy. To maksymalna cena. Niestety maksymalna cena za litr benzyny 95 będzie wyższa niż dziś o 6 groszy. Wzrośnie do 5 zł i 98 groszy. Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów, ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Katarzyna Sobiechowska-Szukta opowie o innych laureatach.
16: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
17: Czas sprawdzić aktualne warunki w górach. W najwyższych partiach Tater dalej zalego jeszcze trochę śniegu. Niżej jest bardzo mokro i błotniście. Wszystkie znakowane szlaki w Tatrach Słowackich są na powrót dostępne od początku tego miesiąca. Wyjątkiem jest szlak ze Zdziaru przez Mąkową Dolinę na szeroką przełęcz bielską. Zalegają tam tony błota i śniegu, które zjechały z wyższych partii i raczej nie ma szans na to, żeby stopniały tego roku. TANAP kategorycznie zabronią uczęszczanie tym szlakiem. Mokro i błotniście jest też na szlakach w Beskidach.
0: Państwo, popołudnie w Radiu Alex, już po 15. Jutro o tej porze będziemy pomaluczku zaczynać weekend. Jest to co prawda niedaleko, ale jednak przyszłość. I to właśnie skłoniło nas do tego, żeby pomyśleć o przyszłości nowego targu, który, przybocmy, będzie obchodził w następnym tygodniu 680-lecie nadania mu praw miejskich. Czy stolica Podhalo w 2100 roku będzie Szanghajem Zachodu, Paryżem Północy, Nowym Jorkiem Wschodu, czy tym, Nowym Sącem, nieważne. W każdym razie odpowiedzi na te pytania, no może nie sićkie, poznamy już za chwilę.

0: nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Miasto Nowy Targ formalnie istnieje już od 680 roków. Kawał historii, ale jako przyszłość rysuje się przed stolicą Podhalo, co w 2100 roku miasto będzie drugim Singapurem z nowoczesnym jarmakiem, duro bete sićku łesy pecki świeżućkie świeżućkie, co wręcz przeciwnie. O prognozę na przyszłość spytołek burmistrza Grzegorza Watychę.
2: Patrząc na koniec tego stulecia, no ja widzę, czy chciałbym, żeby miasto poszło w kierunku takim właśnie rozwoju z jednej strony podtrzymywania tych tradycji kupieckich, handlu, miasta, które obsługuje tu cały region, jeżeli chodzi o pewną logistykę, zaopatrzenie, czyli to, co dzisiaj już się dzieje, żeby to nie zaginęło, ale żeby się rozwinęło bardziej w kierunku też i turystycznym, mając termy nowotarskie, mając również nową wielofunkcyjną halę, sport, który jest tutaj wpisany w nasze tutaj korzenie. No i przede wszystkim miasto akademickie, nie? Czyli żeby ten ośrodek uczelniany rozwinął się na tyle, żeby to też stanowiło tą taki trzeci filar rozwoju miasta, właśnie handlowo, turystycznego i akademickiego.
1: Także czas i następne pokolenia sićko zweryfikują. Wracamy za moment.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy, 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.

0: X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0 z promocyjnym pakietem ubezpieczeń.

0: W dzisiejszym programie dyskutujemy o 680. urodzinach Nowego Targu. Wcześniej razem z burmistrzem Grzegorzem Watychą wysnuliśmy wizję na daleką przyszłość. Ale czym zająć się w mieście tu i teraz, czyli tego lata?
1: W ten weekend, czyli 13 czerwca, Nowy Targ ponownie zagości kolarzy profesjonalnych w małopolskim wyścigu górskim. I 4-6 lipca mamy tak zwany super weekend, ponieważ aż 3 duże wydarzenia będą w Nowym Targu. Zacznijmy od pikniku lotniczego, następnie coś dla biegaczy górskich, czyli Turbacz Summer Trial, a także dla kolarzy, czyli jeden z najbardziej popularnych amatorskich wyścigów kolarskich, czyli Nowy Targ Road Challenge. W drugiej połowie lipca mamy wystawę psów, bardzo popularną, i zjeżdżają się tutaj hodowcy z całej Polski. Sfera kulturalna, przede wszystkim Jarmark Podhalański. Oczywiście nie należy zapominać o tym, że Nowy Targ staje się coraz popularniejszym miejscem dla rowerzystów i biegaczy górskich, czyli zapraszamy w nasze kochane Gorce oraz na rowery.
0: Godął Arkadiusz Szymczyk z Nowotarskiego Magistratu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
5: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: wartości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Alex.

0: Na zigarak dochodzi godzina 16, a to znaczy, że już za chwilę najświeższy serwis. Po nim zapremy nasz dzisiejszy temat i sprawdzimy, co czeka nas na początku weekendu.
1: Miał 2,5 promila, usiadł za kierownicę, pijany kierowca zatrzymany w Zakopanem. Trzydniowe święto sportów górskich już w ten weekend. Litwa obawia się rosyjskich prowokacji. Jakie działania obronne chce stosować Wilno? Między innymi o tym w wiadomościach Radia Alex już o 16:00. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3. Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 16. Co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie? Tego dowiecie się właśnie teraz.
1: Tatrzańscy policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę Seata, który prowadził samochód po alkoholu i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło na osiedlu Guty w Zakopanem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na auto, którego kierujący miał problem z utrzymaniem toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Dalsza kontrola ujawniła, że 41-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania oraz jest poszukiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a następnie został przewieziony do zakładu karnego.
2: Radio Alex poleca.
1: Jutro startuje Tatra Fest 2026. To trzydniowe święto sportów górskich w Zakopanem. Główną areną zmagań i sercem wydarzeń jest Plac Niepodległości w centrum miasta oraz Wielka Krokiew. W sobotę o godzinie 5 rano rozpoczyna się Tatra Fest Biegów. bieg na 68 km. Są to jednocześnie Mistrzostwa Polski PZLA w biegach górskich.
13: Pierwszy raz gościmy tą rangę. Zgłosiło się do nas ogromnie dużo topowych biegaczy górskich z Polski, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Na trasach Tatra Fyzbiegu 68 km, 5000 metrów przewyższenia. Zobaczymy m.in. Kasię Dąbrowską, Paulinkę Krawczak, zobaczymy też Klaudię Peters, Agnieszkę Tatarek-Konik, Alinkę Wylężałek, a wśród mężczyzn spotkamy się z Andrzejem Witkiem, z Kamilem Leśniakiem, Pawłem Czerniakiem, Tomkiem Skupniem, Bartkiem Gorczycą i wieloma innymi topowymi, znakomitymi biegaczami, którzy będą rywalizować o tytuł Mistrza Polski.
1: Gdyby nie dopisała pogoda, w rywalizacji sportowej są planowane pewne zmiany. Jak mówi Magdalena Zieja-Żebracka, prognozy wskazują, że nie będzie burzy, deszcz biegaczom nie przeszkadza. Najwierniejsi kibice na pewno też dopiszą. Gorzej jednak ze wspinaczką na czas.
13: Wydarzenia outdoorowe, wspinaczkowe, w szczególności jak chodzi o wspinaczkę na czas, nie są możliwe do pełnego zabezpieczenia w ulewnym deszczu, bo konstrukcja tej ściany, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa nie pozwalają na to, żeby tam do tej konstrukcji ściennej przymocować bardzo duży dach. Więc my jesteśmy przygotowani o tyle, że ta ściana jest zabezpieczona od tyłu, w takim obszarze, żeby nie przemokła. No mamy możliwości osuszania, monitorujemy tą pogodę i jesteśmy elastyczni pod kątem przeprowadzenia tej rywalizacji, w tym też i w godzinach późniejszych łamane na nocnych, albo też może w jakiś sposób połączenia tych dwóch wydarzeń w niedzielę. Zobaczymy.
1: Magdalena Zieja-Żebracka jeszcze raz podkreśliła, że odwołanie części sportowej może jedynie spowodować burza.
2: Twoje sprawy.
1: Nowotarska Komenda Powiatowa Policji poszukuje właścicieli rowerów, które mogły zostać skradzione na terenie Nowego Targu. Ich zdjęcia znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Jeżeli rozpoznacie na nich swoje rowery, skontaktujcie się z oficerem dyżurnym Nowotarskiej Komendy telefonicznie. Możecie też zgłosić się do komendy osobiście. Polecam teraz informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
14: Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia poza aptekami. Zakłada to projekt nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Michał Dobrowicz, o jakie nowe miejsca chodzi?
15: Na przykład w domach pomocy społecznej. Teraz jest to niemożliwe formalnie. Rozmawiałem na ten temat z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, Markiem Tomkowem.
16: Przecież spójrzmy, że kiedyś były szczepienia na stadionach, więc dzisiaj można byłoby promować to wśród chociażby seniorów, na piknikach senioralnych i wielu, wielu innych miejscach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych czy higienicznych.
15: Projekt nowej ustawy ze zmianami ma być niebawem procedowany. W tej chwili punkty szczepień w całym kraju działają w ponad 2000 aptek. To jest co piąta apteka w Polsce.
14: Litwa wzmacnia ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej w związku z groźbą rosyjskich prowokacji w krajach bałtyckich. Krzysztof Zasada.
17: Chodzi o zakłócenia działania systemów przesyłu gazu i prądu, czy zniszczenia węzłów komunikacyjnych. Nie można wykluczyć, że w celu zaostrzenia napięć w regionie Rosja może planować złośliwe działania lub prowokacje obiektom w państwach bałtyckich. Tak mówi szef MSW Władysław Kondratowicz. Z kolei minister obrony nie wyklucza wysłania żołnierzy, którzy mieliby wspierać funkcjonariuszy służb. Podstacje elektryczne, gazowe, porty, mosty, to wszystko jest nam niezbędne jako krajowi. Tak mówił szef resortu Roberta Skaunas.
14: A dlaczego według Wilna Rosjanie mieliby się dopuszczać prowokacji?
17: Chodzić ma o odwrócenie uwagi od niepowodzeń na froncie i osłabienie chęci wspierania Kijowa w wojnie z Rosją. Pretekstem miałyby być twierdzenia Moskwy, że państwa bałtyckie udostępniają swoją przestrzeń powietrzną do dronowych ataków na Rosję.
14: Meksykańscy kibice modlą się, by odpędzić klątwę czwartego meczu. Meksyk w mundialach zwykle wychodził z grupy, by odpaść w 1/8. Stało się tak 7 razy z rzędu. Przed wieczornym meczem otwarcia z RPA o piłkarskich obsesjach Paweł Żuchowski rozmawiał z Polką mieszkającą w Meksyku, licencjonowaną przewodniczką Agnieszką Kimlą.
18: Mają nadzieję, że Meksyk wyjdzie pierwszy z grupy, ale trauma czwartego meczu jest w umysłach Meksykanów.
19: Ale ja tu słyszałem już od kilku osób, że Meksyk w tym roku wygra. Nie pierwszy mecz, ale mundial.
18: Miejmy nadzieję. No Meksyk nie ma łatwo, wiecie, to zawsze ta Argentyna. Na Brazylii, jak czwarty mecz, to jest jakieś takie, no wiecie, zabobony.
19: Jest tu dużo symboli tych piłkarskich, także samo Estadio Azteca.
18: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, w 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
14: Oby było więcej epokowych bramek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jak zwykle w naszym programie przedostatnią prognozę pogody poświęcamy nie tylu prognozie, co temu K i w jakim położeniu astronomicznym jest obecnie nasza planeta. 11 czerwca jest 162 dniem roku. Dzień trwodzi 16 godzin i 11 minut. Jest też dłuższy od najkrótszego dnia roku o 8 godzin. Do najdłuższego zostały nam jeszcze ino 4 minuty. Słonko zondzie dziś o 20:45. Aktualny znak zodiaku to bliźnięta. Do letniego przesilenia zostało 11 dni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Zaczynamy ostatnią godzinę dzisiejszego popołudnia w Radiu Alex. Skoro dyskutowaliśmy już wcześniej o tym, co się będzie działo w Nowym Targu, to najwyższy czas sprawdzić też, jakie wydarzenia czekają nas w innych miejscowościach, ale o tym już za chwilę. Władysław Biały. Gromy!
2: Radio Alex.

0: Mamy bardzo ważną wiadomość dla wszystkich pań. Jutro o godzinie 10 na Placu Niepodległości w Zakopanem pojawi się autobus we wtorek każda kobieta między 45 a 74 rokiem życia będzie mogła bezpłatnie wykonać mammografię. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Wystarczy ino zadzwonić pod numer 58 325 76 02. Powtórzmy jeszcze raz. 58 325 76 02. To telu spod Giewontu, a już za chwilę sprawdzimy, co cekonos w innych miastach regionu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Stasi dom nowy?

0: Silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Po reklamie.
9: Najwyższy czas na ostatnią prognozę w naszym dzisiejszym programie. Piątek pogodowo będzie dość nierówny i stosunkowo chłodny. Z odnym zaskoczeniem nie powinny być dla nas przelotne opady. Sobota przyniesie poprawę i temperatury dobijające do 20 stopni. Prognozy długoterminowe jak na razie nic nie gadają na temat upałów, które miałyby do nas przyjść, co nie zmienia faktu, że sićko może się gwałtownie zmienić. Ciśnienie wysokie. Barometry w Zakopanem pokazą jutro powyżej 1020 hektopaskali.
0: Radio Aleks.

0: Początek weekendu zapowiadał się bardzo atrakcyjnie dla wszystkich miłośników kultury. Jutro w Muzeum Pienińskim imienia Józefa Szalaja w Szczawnicy o godzinie 18 startuje koncert pod tytułem Zapomniane pieśni Rusi Szlachtowskiej. Nie zabocelimy też oczywiście o naszych słuchaczach spod Beskidzio, choć nasz dzisiejszy program był akurat mocno podhalański, ale to se tam w przyszłości kiedyś i wyrównamy. Czym w ten weekend zająć się na Podbeskidziu? Odpowiedź jest dość prosto, bo jazd do niedzieli w Bielsku Białej potrwają juwenalia. Na scenie pojawią się wykonawcy tacy jak Kizo Żabson i Zalewski. To popołudnie w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd.

0: Ale Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
1: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: 1 voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Po reklamie.

0: Dochodzi godzina 17, a to znaczy, że nasze wspólne popołudnie dobiegło końca. Za chwilę wiadomości, a ja zostawię was pod dobrymi skrzydłami naszej redakcji. Słyszymy się jak zwykle jutro w samo południe. Dobrego wieczoru, Władysław Biały. Jecha!
1: W wiadomościach radia Alex już za chwilę. Telefony od oszustów, które odbierają w ostatnich dniach mieszkańcy powiatu tatrzańskiego. Most na potoku w Czarnym Dunajcu w Ludźmierzu będzie zamknięty. Posłuchajcie, od kiedy? Czy to tylko groźby? Donald Trump z kolejnymi zapowiedziami wobec Iranu. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
4: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Po reklamie.
10: No i właśnie minęła 17, czas na najnowsze wiadomości. Zaczynamy od regionu.
1: Anna Kruszewska. Tatrzańska policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Od kilku dni do mieszkańców powiatu dzwonią osoby podające się za pracowników banków. Schemat jest podobny. Dzwoni mężczyzna często ze wschodnim akcentem i informuje, że na dane rozmówce został właśnie zaciągnięty wysoki kredyt. Gdy osoba odbierająca zaprzecza, oszust próbuje wyłudzić dane osobowe pod pretekstem zablokowania rzekomej pożyczki. Policjanci przypominają, że jest to próba kradzieży danych, które mogą zostać wykorzystane do dalszych oszustw. Jeśli rozmówca żąda podania danych osobowych, numerów kart, haseł, instalacji aplikacji lub wykonania przelewu, należy natychmiast zakończyć rozmowę. W przypadku podejrzanego telefonu warto samodzielnie skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę policji.
2: Dzieje się na drogach.
1: Za tydzień w czwartek całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie most na potoku Czarny Dunajec w Ludźmierzu, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej Maruszyna-Ludźmierz-Czarny Dunajec. Utrudnienia są związane z prowadzonym remontem obiektu. Na czas prac wyznaczono oficjalny objazd przez miejscowość Krauszów. Jest dobra wiadomość dla pieszych. Mimo zamknięcia mostu dla pojazdów będzie można z niego korzystać zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Finał projektu Questy łączymy miejsca i pokolenia. Miłuj Podhole, spacery śladami poety Andrzeja Skupnia-Florka już w najbliższy piątek. Start o godzinie 17 w Szkole Podstawowej imienia Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym. Joanna Chmiel.
9: Jest to pierwszy quest w Polsce napisany gwarą góralską, więc organizatorzy proszą o ubranie się w stroje regionalne. Wydarzenie polegało na wycieczce po Gliczarowie Górnym i przysiłku stołowe. Przewodnikiem był oczywiście Andrzej Skupień-Florek, słynny pisarz ludowy i gawędziarz z Podhala, rodem z Białego Dunajca. Trzeba było pobrać bezpłatną aplikację, utworzyć konto gracza i przejść trasę gry, czytając uważnie wskazówki, a po drodze rozwiązywać zagadki. Czy to się podobało? To wpis jednej z uczestniczek z Ruczaju. Długi quest po drogach asfaltowych bez pobocza. Chodzimy tam i z powrotem i góra-dół. Ale spektakularne widoki na całe Tatry i Babią Górę wynagradzają trudy wędrówki. Skrytka dostępna 24 godziny, ale jest tylko pieczęć. Darmowy parking na starcie.
1: Na koniec Międzynarodowy Dzień Rysia. Dziś swoje święto ma jeden z najbardziej tajemniczych mieszkańców tatrzańskich lasów. Ryś potrzebuje rozległych, spokojnych przestrzeni i dobrze połączonych siedlisk. W Tatrzańskim Parku Narodowym monitoruje się rysie między innymi dzięki fotopułapkom, obserwacjom terenowym i analizie śladów. Dane z ubiegłego roku pokazują, że na obszarze TPN udało się zarejestrować i rozpoznać 20 osobników bytujących stale lub przechodnio. Szczególnie cieszą obserwacje grup rodzinnych. W ubiegłym roku były aż 3. To ważny sygnał, że Tatry pozostają istotną częścią areału tego gatunku. Anna Gruszewska, dziękuję za wspólne popołudnie. Zapraszam jeszcze na wieczór reporterów Radia Alex to po 21. A teraz u nas ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
11: Prezydent USA zagroził mocnym uderzeniem na Iran już tej nocy. Donald Trump zapowiedział też przejęcie wyspy Hark w Zatoce Perskiej i innych kluczowych punktów infrastruktury naftowej. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak w Wenezueli, zakomunikował amerykański przywódca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulewy wystąpią na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarze, badacze oraz organizacje pacjentów biorą udział w pierwszym krakowskim forum badań klinicznych. Na rolę tych badań wskazuje dr Tomasz Kowalski, organizator wydarzenia.
12: Tylko w 2024 roku blisko 27 tysięcy Polaków uzyskało dostęp do innowacyjnych terapii w ramach badań klinicznych. Warto przy tym pamiętać, że spośród około 10 tysięcy substancji badanych na etapie odkrywania leku, tylko jedna ostatecznie trafia do pacjentów jako zarejestrowany produkt leczniczy.
11: Dziś zaczynają się warszawskie spotkania teatralne. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
13: Dzień dobry,
11: Kasiu. Hasło?
13: Hasło tegorocznej edycji to przełomy. Osobiste, polityczne, artystyczne, ale też przełomy pokoleniowe czy emocjonalne. Widzowie będą mogli zobaczyć 16 głośnych spektakli. Będą teatry z Polski i goście z zagranicy.
14: Tiago Rodriguez, dyrektor artystyczny festiwalu w Awinionie ze spektaklem No Yogurt for the Dead. To bardzo piękny, poruszający, gdzieś taki bardzo bliski człowiekowi i takich pierwotnych doświadczeń spektakl. Do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Per w Berenice. Ten spektakl z kolei podbił europejskie sceny teatralne.
13: Mówi jedna z kuratorek festiwalu, reżyserka Julia Cholewińska. Warszawskie spotkania teatralne od dziś do 24 czerwca będą gościć u siebie dwa stołeczne teatry, dramatyczny i studio. Spektakl baletowy, szekspirowski Sen nocy letniej, to najnowsza produkcja opery wrocławskiej. Ma być opowieścią o wewnętrznych pragnieniach i o dochodzeniu do prawdy. Premiera pojutrze. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun The Social Reckoning. To kontynuacja nagrodzonego 3 Oscarami The Social Network z 2010 roku. Tym razem Marka Zuckerberga gra Jeremy Strong, a film skupia się na śledztwie, które ujawniło negatywny wpływ Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków i na roli tej platformy w rozpowszechnianiu dezinformacji. Premiera filmu w październiku.
10: Do końca dnia na Podhalu zachmurzenie duże i możliwy deszcz. Padać może także w nocy. To będzie też zdecydowanie chłodniejsza noc. Termometry wskażą około 6 stopni Celsjusza. W Zakopanem, gdzie jutro w ciągu dnia maksymalnie ma być zaledwie 11 stopni. No i właśnie nastąpił ten moment, kiedy mówimy, otwieramy program po godzinach. To jest czwartek, 11 czerwca. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dobrej Zabawy. I właśnie takiej życzy wam Łukasz Tymków, który melduje się teraz przed mikrofonem. Radio A.

0: Czasem sięgamy po różne wydarzenia z historii. No i dzisiaj właśnie mijają 64 lata od słynnej próby ucieczki ze słynnego więzienia Alcatraz, z którego właściwie nie było takiej możliwości. No i kiedy o tym mówię, to mam nadzieję, że dzisiaj nie macie aż tak ciężko, żeby opuścić miejsce pracy i podążać w stronę domu. A żeby złapać odpowiedni klimat, już za chwilę Radio Alex zagra wam Bonnie M.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
6: Time to level up!
7: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy, 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
10: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do kupon

0: literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
2: Radio.

0: Jak już Mariusz informował nieco wcześniej na naszej antenie, startuje Mundial. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się bez udziału Polaków, no i bez udziału Dariusza Szpakowskiego, który nie będzie komentował meczów w ramach Mundialu. Mniejsze o pana Dariusza, ja cieszę się w sumie, że nasza reprezentacja w tym roku nie będzie zmuszała nas do stosowania wyższej matematyki, no i oczywiście oglądania meczu otwarcia, meczu o wszystko, a potem o honor. Czyli krótko mówiąc, ze względu na piłkę nożną w tym roku raczej nadciśnienie nam nie grozi. Mam dla was za to bardzo fajne rytmy. To będzie Dawid Podsiadło już za moment w Radiu Alex. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Kaufland.

0: zwalcza ból?
1: Fontanel!
0: Kto?
1: Fontanel!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Po reklamie.
4: Radio Alex.

0: Mówiłem wam, że dzięki temu, że nie występujemy na mundialu, nie trzeba będzie stosować wyższej matematyki. A matematyka powinna kojarzyć się z arkuszem kalkulacyjnym. I tutaj Polacy mają naprawdę sporo osiągnięcia. O tym nieco więcej będziemy mówili po 18:00. I zostając w klimacie związanym z liczbami, powiem wam też o tym, że zero jest bardzo ważne. A zwłaszcza jego ustawienie. A już za chwilę wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Słuchacie programu po godzinach. Minęła 18. Zaczynamy wiadomości.
3: Prezydent zawetował rządową ustawę o kryptowalutach.
4: Karol Nawrocki uczynił to po raz trzeci.
3: Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą zbyt daleko i taka nadregulacja sprawi, jego zdaniem, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę.
5: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
4: Tyle Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
3: A według rządu ustawa realizuje wymagania unijnego rozporządzenia MiCA w sprawie kryptowalut.
4: Prezydent zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
3: Zawiera ona przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Polski konsulat w stolicy Meksyku apeluje do polskich kibiców, aby stosowali się do zaleceń lokalnych służb, a na stadion wyruszyli wcześniej, bo dotarcie na czas mogą utrudnić zapowiedziane protesty.
4: W polskiej placówce dyplomatycznej w Meksyku z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał Paweł Żuchowski.
6: Na co powinni dzisiaj zwrócić uwagę wszyscy kibice, którzy będą chcieli dostać się na stadion?
7: Przede wszystkim muszą zwrócić uwagę na transport na stadion, dlatego że stadiony w Meksyku położone są raczej bardziej w centrum miasta i jest to dość trudna opcja dostania się na stadion.
6: Czy jest pani w stanie określić, ilu polskich kibiców przyjechało do Meksyku? Mamy takie dane?
7: Niestety nie mamy takich danych, ale szacujemy, że będzie to około 5000 kibiców.
6: Zatem czekamy na pierwszy gwizdek na stadionie Azteka.
7: Jak najbardziej, nie możemy się doczekać.
3: A pierwszy gwizdek meczu otwarcia o 21.
4: Naszego czasu w Meksyku będzie wtedy 13. Ubrany w tatarski strój.
3: Otoczony hałaśliwym orszakiem.
4: Jeździec na białym koniku w Krakowie pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny.
3: Od kupców domaga się haraczu.
4: A widzów uderza buławą. Na szczęście.
8: Troszeczkę trzeba być też sprytnym, gdyż lajkonik rozdaje to szczęście buławą. No ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no, nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. No, trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić. No trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć.
2: Przed nami chłodna noc, zaledwie 8 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry nad ranem. Na Podhalu do końca dnia będzie jednak pochmurno, w nocą może jeszcze padać, a jutro przelotne opady deszczu i przejaśnienia przewidywane są w całym regionie. Jutro maksymalnie 16 stopni w Zakopanem, 17 w Nowym Targu i 19 w Nowym Sączu. Czwartek, 11 czerwca, no i to jest dobra wiadomość, bo przecież jesteśmy już po godzinach, a to oznacza, że jutro piątek i wystartuje kolejny weekend. Poza tą dobrą wiadomością będzie też sporo dobrej muzyki. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: No to bierzemy się teraz za matematykę, dokładniej za arkusz kalkulacyjny, czyli popularny Excel. Jak się okazuje, Polacy są całkiem dobrzy w te klocki, bo w światowych zawodach, które zazwyczaj pod koniec roku mają miejsce, zdobywamy regularnie czołowe miejsca. Kilka lat temu nasza rodaczka menedżerka zajęła 4. miejsce, a w 2024 3. i brązowy medal w tej dziedzinie zdobył Jakub Pomykalski. I tu całkiem dobrze będzie pasowało angielskie słowo excellent, czyli wspaniale.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Kto słuchał wczoraj, to pewnie pamięta, że mówiłem o tymczasowej pracy w roli kowboja. Pojawia się coraz więcej tego typu ogłoszeń. Sprawą pracy wakacyjnej i tymczasowej zajmują się również bardzo poważne portale związane z ekonomią. I w jednym z nich natknąłem się na tytuł "Poszukiwani pracownicy sezonowi, stawki z kilkoma zerami". No i tutaj powiem wam, że bardzo ważne, żeby te zera były po prawej za cyfrą większą niż jeden, no i po kropce, a nie po przecinku. A w Radiu Alex po czymś, co mógłbym nazwać również przecinkiem, pojawi się zespół Bayerful.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: takes me home. Pogoda na weekend to będzie jeden z tematów po 19. No i skoro mowa o weekendzie, to w pewnym sensie będę wam chciał pomóc w wyborze tego, co na grilla. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Przed nami kolejne wiadomości. To jeszcze tylko poinformuję, że właśnie minęła 19.
12: Kierowca, który śmiertelnie potrącił wczoraj dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów.
13: Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 52-latka. On przeszedł operację.
12: Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec.
13: Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
14: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej, grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: Natanku, byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
13: Związkowcy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej okupują biuro dyrektora do spraw pracowniczych.
12: Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
15: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek jest likwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki powiedzmy córki Polskiej Grupy Górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
16: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
15: To by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
13: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
12: Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca, do kopalń, które będą fedrować najdłużej.
13: Po emocjonującej końcówce, niestety porażka naszych siatkarzy 2-3 ze Słowenią.
12: W drugim meczu Ligi Narodów przypomnijmy, wcześniej biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0.
13: A jutro zmierzą się z Japończykami.
0: Pogoda na południu Małopolski w weekend nie będzie należała do najbardziej łaskawych. Synoptycy przewidują raczej deszczową aurę, zwłaszcza w pasie od Rabki po Zakopane. Nieco lepiej będzie w Limanowej czy Nowym Sączu, bo tutaj możliwe będą przejaśnienia, ale w Krynicy również niebo będzie gęsto zasnute chmurami, z których ma padać przelotny deszcz. Jutro w Zakopanem termometry wskażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. W sobotę temperatura maksymalna będzie wynosiła od 18 w Rabce do 21 w Nowym Sączu. No i uwaga, w niedzielę jeszcze gorsza aura, zdecydowanie więcej chmur i deszczu, no i od 15 do 18 stopni. Słuchajcie programu Po Godzinach. Mamy 11 czerwca. Dzisiaj jest czwartek i dzisiaj też są imieniny Anastazego, Barnaby, Pauli oraz Feliksa. No to wszystkiego najlepszego ode mnie, również tym, którzy dziś się urodzili. No to może coś w prezencie ode mnie, czyli Łukasza Tymków, który jest z wami do 21.
1: Radio Alex.

0: Obiecywałem, że pomogę wam w wyborze czegoś na grilla, bo zbliża się weekend. Nie wiem, jak to się dzieje, ale znany serwis społecznościowy podsuwa mi dzisiaj propozycję w stylu, jak wybrać kiełbasę na grilla. Oczywiście wiadomo, dobrze jest sprawdzić skład, a są nawet też już do tego aplikacje, które porównują produkty. Wystarczy zrobić zdjęcie takiej kiełbasy. No więc na pytanie, jaką wybrać, odpowiadam, taką jak lubicie. No i na szczęście w kwestii muzyki u nas macie pełen komfort, bo ona jest u nas jaka?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Po reklamie.

0: Weekend za pasem, wakacje się zbliżają, to taki naturalny czas, kiedy lubimy podróżować. I był sobie taki pan, który lubił podróżować i to bardzo daleko i nie do końca wiedział gdzie. I nazywał się James Cook. I w 1770 roku, dokładnie 11 czerwca, dopłynął do Wielkiej Rafy Koralowej. No i ponoć dzięki temu udało się potem królowi Karolowi kupić królowej Karolinie korale koloru koralowego. A w Radiu Alex za chwilę prawdziwa perełka z pierwszej dekady XXI wieku, czyli zespół Ozon.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje. Już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Pamiętacie ulicę Sazamkową? Tam zawsze na końcu odcinka jakaś literka sponsorowała dany odcinek. Oczywiście nie finansowo, tylko tak sobie mówili. No to następną godzinę będzie sponsorowało pewne zwierzątko futerkowe. O kogo chodzi? Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
0: W czwartkowy wieczór minęła 20. Czas na wiadomości.
13: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
14: Nowelizacja zawiera przepisy wprowadzające zmiany w finansowaniu diagnostyki HCV i bezpłatnego leczenia HIV dla osób bez ubezpieczenia.
13: Znalazły się w niej też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.
14: Zdaniem Karola Nawrockiego właśnie ta część budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.
15: To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę. Do potrzebnych zmian dopisują takie przepisy, które są złe i szkodliwe.
14: Prezydent, przypomnijmy, zawetował również po raz trzeci ustawę o rynku kryptoaktywów.
13: A jednak się rozszerza i to coraz szybciej.
16: Międzynarodowy Zespół Naukowców potwierdził prawdziwość danych wskazujących na coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata. Obalił zeszłoroczne twierdzenia koreańskich naukowców, którzy we wcześniejszych obserwacjach dopatrywali się błędu.
14: W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński.
16: Ubiegłoroczne doniesienia wywołały poważne poruszenie i wręcz spór, gdyby się potwierdziło, oznaczałyby rewolucję w kosmologii. Koreańczycy wskazywali, że system pomiaru odległości we wszechświecie w oparciu o jasność tzw. supernowych typu 1a jest nieprecyzyjny. Nowe analizy pokazały, że to oni się mylili. Pozostajemy więc przy obecnym obrazie, w którym za coraz szybsze rozszerzanie wszechświata odpowiada tajemnicza ciemna energia. Astronomowie wciąż nie wiedzą, co to jest, ale mogą szukać jej dalej, tak jak do tej pory, a po doświadczeniach najnowszych analiz może nawet skuteczniej.
13: Meksyk przed meczem inaugurującym Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W pierwszym spotkaniu gospodarze zmierzą się z RPA.
14: W Mexico City jest Paweł Żuchowski i jego gość Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju.
17: Wielkie emocje, w zasadzie już odliczamy do tego spotkania. Dzisiaj w stolicy Meksyku wielkie święto.
18: O tak, odliczamy dosłownie minuty do wielkiego meczu, który będzie o naszej 13:00. Tak, w Polsce o 21:00, no, żeby wszyscy mogli oglądać. Dzieci mają wolne, nie ma szkoły w mieście Meksyk, urzędy mają wolne, ludzie mają siedzieć w domu i oglądać mecz.
17: Czyli pierwszy gwizdek już wkrótce, mieszkańcy stolicy Meksyku, no, przygotowani do kibicowania.
18: Przygotowani jak najbardziej, ubrani w koszulki reprezentacji, no i trzymamy kciuki za Meksyk.
0: Przed nami chłodna noc, zaledwie 8 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry nad ranem. Na Podhalu do końca dnia będzie jednak pochmurno, w nocą może jeszcze padać, a jutro przelotne opady deszczu i przejaśnienia przewidywane są w całym regionie. Jutro maksymalnie 16 stopni w Zakopanem, 17 w Nowym Targu i 19 w Nowym Sączu. Przed wiadomościami mówiłem o pewnym zwierzątku futerkowym. Ta zagadka rozwiąże się już niedługo. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że mamy czwartkowy wieczór 11 czerwca, a w programie Po godzinach jest z wami Łukasz Tymków.

0: Było w znanym wierszyku, proszę państwa, oto miś. Ale my bierzemy na warsztat dzisiejsze święto nietypowe, czyli Dzień Rysia. Międzynarodowy Dzień Rysia, dodajmy. Ma nam dać raz do roku szczególną możliwość, żeby nagłośnić problem tego gatunku, który pomimo tego, że jest ściśle chroniony przez wiele lat, wciąż nie jest w stanie odbudować pożądanej liczebności. Natomiast bez względu na to, czy ktoś wspiera przyrodników, czy nie, no to w tym dniu jakoś tak od razu przypomina się słynne zdanie, że wszystkie ryśki to fajne chłopy. A w radiu Alex za chwilę żaden Ryszard, tylko Mans, dodajmy, że jeszcze Cel Merlow.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Ale.

0: Paliwo, wiadomo, nie zatanie. No i jeszcze ten ślad węglowy, więc być może będzie rewolucja w lotnictwie, bo jedna z firm już skonstruowała prototyp elektrycznego samolotu. Maszyna ma mieć zasięg 800 km na jednym ładowaniu i będzie mogła lecieć z prędkością 400 km na godzinę z 9 osobami na pokładzie. Także za kilka lat, kto wie, może polecimy na wakacje samolotem na baterię. W Radiu Alex zaraz pomożemy doładować te wasze baterie życiowe za pomocą elektryczno-świetlnej orkiestry, która powstała dużo wcześniej niż współczesne elektryki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Na sekundkę cofniemy się o 26 lat, bo w 2000 roku, 11 czerwca, na rynku głównym w Krakowie 2000 trębaczy wykonało w południe hejnał mariacki i tym samym ustanowili rekord Guinnessa. Jesteśmy już prawie 9 godzin po hejnale, a to oznacza, że po 21 całe mnóstwo informacji, które są bardzo ważne i dotyczą naszego regionu. Przed wami wieczór reporterów i dziennikarzy, a ja dziękuję za uwagę. Łukasz Tymków, do jutra.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach 21, w kalendarzach 11 czerwca, czas na wiadomości.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej otwarte
6: w Mexico City na słynnym Estadio Azteca. Piłkarze gotowi.
5: Zapewniali już w teledysku słyszanej przed chwilą na żywo piosenki Shakiri Dai Dai.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
6: W tej wielkiej imprezie organizowanej w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
5: weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze na 11 stadionach w ciągu 39 dni.
6: Tytuł mistrzowskiego broni Argentyna.
5: Polaków, przypomnijmy, niestety nie zobaczymy w grze mundialowej w tym roku. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane.
6: Wkrótce ogłosimy datę i miejsce jego podpisania, oznajmił amerykański przywódca.
5: Dodał, że zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran zostały odwołane.
6: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034.
5: Te propozycje przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję.
6: Kluczowe dla nas interesy są chronione, cięcia są w obszarach, które Polskę bezpośrednio nie dotykają. Przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich.
5: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski?
19: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
4: Noc w Zakopanem będzie chłodna i pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i możliwymi mgłami w dolinach. Temperatura spadnie do około 8 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby, północny. Jutro w Zakopanem słonecznie, choć po południu możliwe przejściowe chmury kłębiaste nad Tatrami. Temperatura wzrośnie do około 19 stopni, a wiatr pozostanie słaby. Czwartek po 21 zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały zapraszam do 22.

0: najbliższy weekend 13 i 14 czerwca kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach powiatu nowotarskiego w związku z małopolskim wyścigiem górskim. Pierwsze pojawią się już w sobotę 13 czerwca.
1: Kolarze około godziny 14 wystartują z Wadowic. Na naszym terenie można spodziewać się ich około godziny 15.40. Tegoroczna trasa wjedzie przez Zużycę Górną, Jabłonkę, Piekielnik, Pieniążkowice do Czarnego Dunajca, a następnie przez Sieniawę i Klikuszową do Nowego Targu, gdzie około godziny 17.40 zaplanowany jest finisz drugiego etapu. W tych miejscach kierowcy mogą spodziewać się chwilowych utrudnień w ruchu. W niedzielę 14 czerwca trzeci etap rozpocznie się około godziny 10.15 w Rabce Zdroju. Następnie peleton, kierując się w stronę Lubnia i Mszany Dolnej, uda się w kierunku Limanowej.
0: Mówił Jarosław Stelmach z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

0: O tym, że w Zakopanem w najbliższy weekend odbędzie się kolarska rywalizacja L'Étape Poland by Tour de France, informowaliśmy już na antenie. Teraz kilka słów o części przygotowanej specjalnie dla kibiców.
1: Nowy weekend w Zakopanem będzie się działo i również chcemy rozruszać tutaj, prawda, mieszkańców i nie tylko fajnym rowerowym wydarzeniem, więc zapraszamy. Druga edycja od piątku będzie otwarta L'Étape Village na Górnej Równi Krupowej. W sobotę gorąco również zapraszamy na Family Ride, który odbędzie się na COS-ie, na trasach nartolokowych, wyścigi dla dzieci, Kids Race od 15 do 17, ten Family Ride 10 do 12, to są wydarzenia zupełnie bezpłatne, także gorąco zachęcamy do uczestnictwa z całymi rodzinami, mamy nadzieję, że pogoda nam troszeczkę bardziej dopisze w weekend. No i w niedzielę główny punkt programu, czyli wyścig.
0: Mówił Jakub Kliszcz, dyrektor wyścigu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla siebie. Radio Alex.

niedzielę 14 czerwca odbędzie się 179. Krakowski Salon Poezji w Nowym Targu. Tym razem wydarzenie wyjątkowo zostanie zorganizowane w budynku Miejskiego Centrum Kultury. To niepowtarzalna okazja, aby odkryć poezję Leszka Aleksandra Moczulskiego oraz Witka Cego w interpretacjach Aleksandry Sroki, Mateusza Dewery i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Oprawę muzyczną na fortepianie zapewni Paweł Tylka. Początek o godzinie 11. Wydarzenie zwieńczy odsłonięcie pierwszego odcisku dłoni w Nowotarskiej Alei Gwiazd należącego do Jana Kantego Pawluśkiewicza. Organizatorzy podkreślają, że to początek nowej tradycji upamiętniania wybitnych twórców związanych z kulturą i sztuką.

0: piątek, 12 czerwca, rozpoczyna się trzydniowy Tatra Fest. Piątek to dzień spotkań pozasportowych. O godzinie 15.30 w Willi Koliba odbędą się warsztaty tworzenia instrumentów pasterskich prowadzone przez Andrzeja Budza. Pół godziny później w oddziale tatrzańskim PTTK rozpoczną się warsztaty malarstwa na szkle prowadzone przez Klemensa Łukaszczyka Malinioka. O godzinie 17.00 na Placu Niepodległości zaplanowano bitwę taneczną freestyle.
1: Około 30 tancerzy. Zapraszam oczywiście, żeby ktoś jeszcze dopisał. Mamy jeszcze możliwość zapisów, natomiast około tych 30 tancerzy stanie ze sobą w rywalizacji na najlepszy styl taneczny. Każdy z nich zupełnie inny, każdy unikatowy w czterech kategoriach wiekowych. No i to będzie taka konkurencja, w której po prostu jeden na jeden tancerze pokażą, co umieją robić najlepiej. Ja to wydarzenie poprowadzę, więc obiecuję, że będzie rozrywkowo, będzie energicznie. No i mamy tą przyjemność, że również tutaj DJ-em będzie DJ De La Roca, czyli również znajdzie się też muzyka nie tylko dla tancerzy, ale również dla wszystkich kibiców i wszystkich, którzy przyjdą poobserwować.
0: Mówił Adam Soroczyński, wybitny tancerz i twórca zespołu Rocks Dance. W sobotę o godzinie 5 rano rozpocznie się główne wydarzenie sportowe Tatra Fest, bieg na 68 km, będący jednocześnie mistrzostwami Polski w biegach górskich. Jeśli pogoda nie dopisze, możliwe są zmiany w części sportowej. Prognozy wskazują jednak, że burz nie będzie, a deszcz nie przeszkodzi ani biegaczom, ani najwierniejszym kibicom. Trudniejsza sytuacja dotyczy jedynie konkurencji wspinaczkowych.
2: Wydarzenia outdoorowe, wspinaczkowe, w szczególności jak chodzi o wspinaczkę na czas, nie są możliwe do pełnego zabezpieczenia w ulewnym deszczu, bo konstrukcja tej ściany, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa nie pozwalają na to, żeby tam do tej konstrukcji ściennej przymocować bardzo duży dach. Więc my jesteśmy przygotowani o tyle, że ta ściana jest zabezpieczona od tyłu, w takim obszarze, żeby nie przemokła. No mamy możliwości osuszania, monitorujemy tą pogodę i jesteśmy elastyczni pod kątem przeprowadzenia tej rywalizacji, w tym też i w godzinach późniejszych, łamane na nocnych, albo też może w jakiś sposób połączenia tych dwóch wydarzeń w niedzielę. Zobaczymy.
0: Magdalena Ziaja-Żebracka podkreśla, że jedynym powodem odwołania części sportowej może być burza.

0: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu poinformował 9 czerwca, że pobrana na początku tygodnia woda z wodociągu publicznego Krościenko, Kozłeczyzna i Leśna wykazuje przekroczenia parametrów mikrobiologicznych bakterii z grupy coli. W związku z tym obowiązuje zakaz używania wody do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, a także do kąpieli, mycia zębów, przemywania ran oraz prania. Woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet. Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody oraz do kontynuacji działań naprawczych, aby doprowadzić jej jakość do obowiązujących norm. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może wystąpić pogorszenie zapachu wody spowodowane zwiększoną zawartością chloru.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Anna Kruszewska. O tych tematach mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Blisko 2000 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji Policji i Straży Granicznej przeprowadzonej 8 i 9 czerwca. W działaniach uczestniczyło ponad 24 tysiące funkcjonariuszy. Wśród zatrzymanych znaleźli się sprawcy poważnych przestępstw, m.in. narkotykowych, związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych czy przemytem. Także na Podhalu akcja przyniosła efekty. W powiecie tatrzańskim policjanci zatrzymali 11 osób. Poszukiwanych, w tym jedną objętą nakazem opuszczenia kraju. Tatrzańscy policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę Seata, który prowadził samochód po alkoholu i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło na osiedlu Guty w Zakopanem. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na auto, którego kierujący miał problem z utrzymaniem toru jazdy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny. Dalsza kontrola ujawniła, że 41-letni ma cofnięte uprawnienia do kierowania oraz jest poszukiwany przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a następnie został przewieziony do zakładu karnego. Nowotarska Komenda Powiatowa Policji poszukuje właścicieli rowerów, które mogły zostać skradzione na terenie Nowego Targu. Ich zdjęcia znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl. Jeżeli rozpoznacie na nich swoje rowery, kontaktujcie się z oficerem dyżurnym Nowotarskiej Komendy telefonicznie. Możecie też zgłosić się do komendy osobiście. Tatrzańska policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Od kilku dni do mieszkańców powiatu dzwonią osoby podające się za pracowników banków. Schemat jest podobny. Dzwoni mężczyzna, często ze wschodnim akcentem, i informuje, że na dane rozmówce został właśnie zaciągnięty wysoki kredyt. Gdy osoba odbierająca zaprzecza, oszust próbuje wyłudzić dane osobowe pod pretekstem zablokowania rzekomej pożyczki. Policjanci przypominają, że jest to próba kradzieży danych, które mogą zostać wykorzystane do dalszych oszustw. Jeśli rozmówca żąda podania danych osobowych, numerów kart, haseł, instalacji aplikacji lub wykonania przelewu, należy natychmiast zakończyć rozmowę. W przypadku podejrzanego telefonu warto samodzielnie skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę policji.
1: Dzieje się na drogach.
0: Za tydzień w czwartek całkowicie zamknięty dla ruchu zostanie most na potoku Czarny Dunajec w Ludźmierzu, znajdujący się w ciągu drogi powiatowej Maruszyna-Ludźmierz-Czarny Dunajec. Utrudnienia są związane z prowadzonym remontem obiektu. Na czas prac wyznaczono oficjalny objazd przez miejscowość Krauszów. Jest dobra wiadomość dla pieszych. Mimo zamknięcia mostu dla pojazdów będzie można z niego korzystać zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Podczas poniedziałkowego konwentu tatrzańskiego samorządowcy rozmawiali o możliwości powstania tymczasowego ośrodka dla dzikich zwierząt oraz sposobach ograniczenia konfliktów z tymi, które pojawiają się nie tylko u podnóża Tatr, ale i w okolicznych miejscowościach. Tatrzański Park Narodowy reprezentował zastępca dyrektora Filip Zięba, który zapytany o te dwie kwestie podkreślił, że kluczowe w obu tych przypadkach jest eliminowanie przyczyn takiego zachowania zwierząt, a nie jedynie reagowanie na skutki.
2: Są pewne rzeczy, które możemy zrobić tu i teraz, bo działać na przyczynach, które powodują nienaturalne zachowanie zwierząt, możemy w każdej chwili. Na szczeblu indywidualnym, czyli możemy przechowywać śmieci w taki sposób, żeby te zwierzęta nie miały dostępu. Możemy też edukować sąsiada, a czasami turystę. To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci, bo wiemy, że no mamy z tym pewien problem, bo każdy z nas widzi worki wyrozwlekane przez zwierzęta i w takim miejscu jak Tatry wyjątkowym, symbolu i miejscu, z którym się ja i wszyscy utożsamiamy, no jest trochę wstyd, więc czasami warto być może o innej porze te śmieci odbierać.
0: Przyrodnik zaznaczył, że od lat obserwowana jest różnica między zachowaniem mieszkańców naszego regionu a turystami, co ma ogromny wpływ na reakcję dzikich zwierząt.
2: Mam takie wrażenie, że dla nas to już nie jest nic nadzwyczajnego. Bo widzę nawet na równi Krupowej, jak nie ma sezonu turystycznego, jadę rano do pracy i widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny, jest zupełnie odmienna sytuacja. I to samo dotyczy TAF, bo przecież te zwierzęta nie znają granicy pomiędzy obszarem chronionym czy nie. Pamiętacie sytuację z jeleniem w rejonie Morskiego Oka? On też pasł się koło drogi, nic nikomu nie robił. Problem się zaczął w momencie, kiedy pierwszy raz poleciało w jego kierunku jedzenie. No i to się już zrobił z tego duży problem.
0: Jaką reakcję więc zalecają parkowcy wobec takich postaw?
2: Żeby stać się też takim przekazem tych dobrych praktyk, my mieszkańcy, jeżeli widzimy turystę, który dokarmia te jelenie, który gdzieś tam dziecko sadza na jelenia, bo przecież takie przypadki też były, no to reagujmy. Proszę was, reagujmy i mówmy o tym, że to jest złe.
0: Zdaniem Filipa Zięby utworzenie ośrodka, który w propozycjach nosi też nazwę azylu dla dzikich zwierząt, musi być dobrze przemyślane.
2: Co to znaczy azyl? Tak? Może być azyl tymczasowy, czyli przechowujemy tymczasowo i jakby ta pierwsza pomoc, a później to zwierzę idzie do jakiegoś większego ośrodka, bo to nie jest tak, że według tego samego schematu pomagamy. Bo podam taki przykład, że mając rannego drapieżnika, ptaka, kierujemy go gdzie indziej, a gdzie indziej kuraki, na przykład gdzie indziej głuszca, bo są inni specjaliści. To są bardzo wąskie dziedziny wymagające bardzo dużej wiedzy specjalistycznej. Ja bym pierwsze zadał pytanie, jaka jest skala tego problemu. Czy to idzie w dziesiątki, w setki takich sytuacji, to wtedy myślmy o azylu. Za czym idą duże pieniądze, sporo ludzi zaangażowanych, dużo specjalistów. A jaką mamy skalę? Czy czasem te środki nie lepiej spożytkować na edukację, zmianę systemu składowania śmieci, częstsze wywożenie? I o tym była ta dyskusja, żeby zważyć te dwie rzeczy. No i gdzieś po środku tej wagi była dyskusja tutaj o tymczasowym, takim interwencyjnym, krótkim przechowywaniu zwierząt. Czyli lekarz weterynarii jakby robi pierwsze oględziny i mówi, co dalej z tym zwierzakiem.
0: Dyrektor zwrócił także uwagę na to, że transport i przetrzymywanie dzikich zwierząt wiążą się z ich dużym stresem, a nawet i ryzykiem dla ich życia. A nie każde zwierzę wymaga takiej interwencji. Pytany o coraz częstsze sygnały o niebezpiecznych zachowaniach schodzących z Tatr Niedźwiedzi, przypomniał, że stąd potrzeba edukacji, a ostatni śmiertelny przypadek spotkania z tym drapieżnikiem w polskich Tatrach zdarzył się 99 lat temu. Obecnie w Tatrach monitorowanych jest 6 niedźwiedzi, które regularnie schodzą w pobliże zabudowań, szczególnie wiosną. Tepenowiec jeszcze raz podkreślił, że samo pojawienie się jelenia, lisa czy niedźwiedzia nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Z obserwacji specjalistów jasno bowiem wynika, że problem pojawia się dopiero wtedy, gdy na łatwy dostęp do odpadów gospodarczych lub jest dokarmiane. Międzynarodowy Dzień Rysia obchodziliśmy w czwartek. To jeden z najbardziej tajemniczych mieszkańców tatrzańskich lasów. Ryś potrzebuje rozległych, spokojnych przestrzeni i dobrze połączonych siedlisk. W Tatrzańskim Parku Narodowym monitoruje się rysie między innymi dzięki fotopułapkom, obserwacjom terenowym i analizie śladów. Dane z ubiegłego roku pokazują, że na obszarze TPN udało się zarejestrować i rozpoznać 20 osobników bytujących stale lub przechodnio. Szczególnie cieszą obserwacje grup rodzinnych. W ubiegłym roku były aż 3. To ważny sygnał, że Tatry pozostają istotną częścią areału tego gatunku. Wielokrotne interwencje policji, awantury pod wpływem alkoholu i prawomocne wyroki sądowe zakończyły się deportacją 45-letniej obywatelki Ukrainy. Kobieta otrzymała także 5-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Od 2024 roku kobieta była wielokrotnie notowana przez policję za zakłócenie porządku publicznego, agresywne zachowanie i utrudnianie czynności funkcjonariuszom. Była również dwukrotnie skazana przez sąd rejonowy w Zakopanem za znęcanie się nad osobą najbliższą. Na wniosek zakopiańskiej policji Straż Graniczna wydała decyzję zobowiązującą ją do opuszczenia Polski. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 45-latka została pod eskortą funkcjonariuszy doprowadzona do przejścia granicznego w Medyce i przekazana stronie ukraińskiej. Oprócz deportacji otrzymała 5-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
3: W kalendarzu czwartek 11 czerwca jest 22 czas na wiadomości.
4: W Mexico City na legendarnym Estadio Azteca mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Meksyk podejmuje Republikę Południowej Afryki. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Witamy, Czarku.
5: Witam serdecznie.
4: Czy można powiedzieć, że w pierwszym dniu mundialu historia zatacza koło?
5: Jak najbardziej, można tak powiedzieć. Jeśli ktoś jeszcze sobie powtóreczki mundialowej nie robił, to przypomnę rok 2010, stadion Soccer City w Johannesburgu i pierwszy afrykański mundial, spotkanie RPA z Meksykiem. Wtedy było 1-1. Nawet Shakira na otwarcie się zgadza. Dzisiaj na szczęście nie ma za to wuwuzeli, czyli pewnie pamiętacie długich trąbek wydających dźwięk przypominający stado szerszeń. Oj tak, nie da się tego zapomnieć. Dzisiaj faworytem wydają się Meksykanie.
4: Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Michał Dobrołowicz jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Dobry wieczór, Michale. Jak to nowe rozwiązanie ma działać w praktyce?
6: Dobry wieczór. Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy mi, że to ma pomóc w sytuacji, gdy brakuje ważnych leków w aptekach.
7: Jeżeli danego leku zbrakuje w jednej aptece, a wykupiłam tu jeden lek, to będę mogła ten drugi, którego akurat nie było w tej aptece, bo nie zabezpieczyła czy nie zatowarowała, będziemy mogli kupić w innej aptece.
6: Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W resorcie zdrowia dostałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania. Pierwsze punkty już zadeklarowały to w Łodzi i w Kaliszu.
4: Pojutrze w Krakowie 18. odsłona Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie rozstawionej na rynku głównym wystąpi 12 finalistów. Towarzyszyć im będą gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
8: Nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności i że napijemy się później szampana może. I o godzinie 18.30 rusza pierwszy koncert, kategoria dzieci. Mamy fantastyczne jury, które niech drży, bo w tym roku jest wysoki poziom, więc się pobiją chyba.
3: W Zakopanem zapowiada się pogodnie i chłodno, z przejściowym zachmurzeniem i lokalnymi mgłami w obniżeniach terenu. Temperatura obniży się do około 8 stopni, a wiatr będzie słaby, północny. Jutro w Zakopanem dominować będzie słońce z możliwością rozwoju chmur kłębiastych po południu. Maksymalnie około 19 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z naszą muzyką, którą wybraliśmy specjalnie dla Ciebie.
9: Radio Ale.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.